kosza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówi

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Kaski kupione, najmłodsi rowerzyści i miłośnicy hulajnóg od dziś jeżdżą.

0: tylko w kaskach. Zmiany też na jezdni od dziś. Trudniej o redukcję punktów karnych. Bądź prawdziwy jak rockowy muzyk. Tak mówimy i nosimy maski.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Koniec tego dobrego. Kaski od dziś są obowiązkowe dla rowerzystów i mistrzów hulajnogi elektrycznej do 16 roku życia. Za jazdę bez zabezpieczenia 100 zł mandatu.
2: Rowerzysta jest bardziej narażony na urazy w razie wypadku. Komenda Główna Policji Emilia Kosma.
3: W 2025 roku mieliśmy 6 tysięcy zdarzeń z udziałem rowerzystów i osób korzystających z hulajnóg elektrycznych, w tym 1100 z udziałem osób do 17 roku życia.
2: W kasku rośnie szansa na przeżycie. ITS Anna Zielińska.
4: Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy ponad 70%.
2: Tylko wciąż nie wszyscy o tym wiedzą. Fundacja Multisport, Justyna Rysiak.
5: Rodzice uważają, ponad połowa z nich, że nadal niewystarczająco dużo mówi się o bezpieczeństwie.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: To nie koniec zmian, od dziś koniec z możliwością redukcji punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Chodzi na przykład o jazdę pod wpływem, rażące przekroczenie prędkości czy zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Za driftowanie albo jazdę na tylnym kole należy się już 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, to może być dodatkowe 12 punktów. Limit pozostaje bez zmian, 24 punkty, a dla kierowców, którzy mają uprawnienia krócej niż rok, 20.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 miesiące aresztu za uporczywe nękanie i fałszywy alarm bombowy. Sąd w Olsztynie zamknął 32-latka, który od blisko roku wysyłał SMS-y i inne wiadomości do młodej dziewczyny. Do jej mieszkania wysłał paczkę z informacją, że to bomba.
1: Prawda Antyradia.
0: Chowamy się za maskami. 65% Polaków uważa, że na co dzień ukrywamy to, kim naprawdę jesteśmy. Niemal tyle samo jest zdania, że ludzie są dużo bardziej nieszczęśliwi, niż to pokazują. Tak wynika z raportu Samotność w Polsce, który wskazuje też na to, że 15% milenialsów twierdzi, że w kryzysowej sytuacji nie ma na kogo liczyć. Znajomych, kontaktów czy relacji szukamy w sieci. Hedepy, Karolina Stefaniak.
6: Media społecznościowe coraz częściej stają się dla młodych ludzi sposobem na zagłuszenie samotności, a nie budowanie realnych relacji. Z jednej strony dają to poczucie bycia wśród ludzi, z drugiej mogą pogłębiać wrażenie wykluczenia.
0: 38% młodych dorosłych chciałoby mieć więcej znajomych. Wśród zetek to już co druga osoba. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 6. To była Prawda Antyradia. Do 26 stopni dziś w ciągu dnia, ale przy tym sporo możliwych opadów deszczu. Będą też burze. Padać może prawie wszędzie. Sucho ma być tylko w Trójmieście, w Warszawie i w Lublinie. Wyładowania w Rzeszowie, Krakowie, Zakopanem, w Kielcach i w Opolu. Temperaturowe minimum na dziś to 17 stopni w Zielonej Górze.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj o tym, jak nie skończyć swojego urlopu już na lotnisku i o zielonym mieście na makiecie. Startuje sezon na wakacyjne latanie. Dla niektórych świetna okazja do głupich żartów, które mogą zakończyć podróż przed jej rozpoczęciem. Jak tego uniknąć? Piotr Lędzion pyta Piotra Rudzkiego z lotniska Chopina w Warszawie.
2: Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna. Co za tym idzie, wielu z nas będzie chciało spędzić nasz czas wolny za granicą. Niestety niektórzy ten czas wolny skończą, zanim go tak na dobre zaczną, przez głupie żarty na lotniskach.
3: Tak, niestety te żarty nasilają się w porze wakacyjnej, bo pasażerowie już zaczynają wakacje na lotnisku i wprawiają się, powiedzmy, w wakacyjny nastrój. Głównie tutaj chodzi nam o takie żarty, które dotyczą bezpieczeństwa, czyli w momencie, gdy personel lotniska pyta o to, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego, i pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja, broń i tak dalej. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury awaryjne i mogą skutkować tym, że faktycznie pasażer nie poleci na swoje upragnione wakacje. Musimy zrozumieć, że te pytania są po to, żebyśmy my wszyscy mogli bezpiecznie podróżować. Często pasażerowie odpowiadają później, że głupie pytanie to głupia odpowiedź. Nie, pytanie wcale nie jest głupie, bo chodzi o to, żeby wyeliminować faktycznie rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie w bagażu rejestrowanym. Mówimy tutaj na przykład o powerbankach, które bardzo często ulegają samozapłonowi. W momencie, gdy taki powerbank znajdzie się w bagażu rejestrowanym, on jest praktycznie niemożliwy do ugaszenia. Prosimy też pasażerów o to, żeby podchodzili z wyrozumiałością do pracowników lotniska, bo oni dbają o nasze bezpieczeństwo.
2: A jakie konsekwencje poza po prostu niepoleceniem na ten urlop mogą grozić takiemu żartownisowi?
3: Tutaj poza wycofaniem z rejsu, czyli utratą biletu, utratą uprawnionych wakacji, dodatkowo wchodzą kwestie jeszcze kary mandatu czy grzywny, która zostanie nałożona przez odpowiednie władze, czy to policję, czy straż graniczną.
2: Znacznie gorzej robi się, gdy taki żart pojawi się już na pokładzie samolotu. Wtedy może dojść do awaryjnego lądowania i konsekwencje mogą być jeszcze szersze.
3: Wtedy mówimy o lądowaniu nieplanowanym i faktycznie linia lotnicza może obarczyć takiego żartownisia, może obarczyć kosztami lądowania nieplanowanego, ponieważ będzie linia musiała zapłacić za lądowanie na lotnisku, gdzie zwykle nie lądują, i koszt dotankowania paliwa. A patrząc po stacjach benzynowych, widzimy, że ten koszt mógłby być znaczny, bo tutaj paliwo lotnicze jest jeszcze droższe niż zwykłe samochodowe.
2: A z jakimi problemami jeszcze w tym szczycie urlopowym mierzą się pracownicy lotnisk?
3: Z tą rosnącą agresją, ponieważ pasażerowie wprawiają się w bardzo dobry nastrój przed podróżą i to często sprzyja temu, że trochę nastrój im się zmienia przed podróżą. Też musimy pamiętać, że jeżeli pasażer będzie nietrzeźwy, załoga może odmówić wpuszczenia takiego pasażera na pokład samolotu. Ponadto musimy pamiętać, że teraz mamy, praktycznie zaczyna się szczyt sezonu i będą tłumy na lotnisku, wobec czego prosimy wszystkich pasażerów, żeby jak najszybciej przechodzili kolejne etapy podróży. To znaczy, najpierw szli jak najszybciej do kontroli bezpieczeństwa, a później, jeśli lecą poza strefę Schengen, do kontroli dokumentów, ponieważ proces sprawdzania dokumentów bywa mozolny, czasami trzeba coś zweryfikować, więc najlepiej pójść jak najszybciej, żeby nie spóźnić się na swój rejs.
2: A jak przygotować się do podróży tak, aby już na lotnisku uniknąć tych ewentualnych napięć, nieprzyjemności, no i ewentualnie konsekwencji, gdy zrobimy coś nie tak?
3: Przede wszystkim warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy do bagażu, głównie podręcznego, ale i rejestrowanego, czy one mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest taka wyszukiwarka przedmiotów zabronionych, ale mogą też skontaktować się z nami bezpośrednio, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez e-mail, i my odpowiemy, czy dany przedmiot jest bezpieczny i można spokojnie wziąć w bagażu podręcznym czy rejestrowanym, czy lepiej jednak jakoś inaczej rozwiązać tę sprawę.
1: Rozmawiał Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Zielone miasto przyszłości powstanie w Katowicach. Na terenie fabryki porcelany jesienią uruchomiona zostanie interaktywna makieta, która ma połączyć edukację, ekologię i zabawę. Wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
5: Makieta jest bardzo ciekawa, ponieważ jej adresatem są głównie dzieci. A dzieci lubią, żeby coś działało, żeby coś się ruszało, żeby mogły same coś włączyć, wyłączyć. To wtedy wzbudzi ciekawość dzieci, a wzbudzenie ciekawości u dziecka jest dzisiaj bardzo kluczowe, bo dzieciom trudno jest skupić uwagę. Wszyscy pracujemy nad tą uważnością, więc jeśli przyjdą do takiej makiety i razem z przewodnikiem spędzą tam kilkadziesiąt minut, to być może naprawdę się tym tematem zainteresują i być może to wpłynie na to, że kiedyś ich ścieżki życiowe pokierują się właśnie ku takim zielonym rozwiązaniom, na co wszyscy bardzo liczymy. W Katowicach kładziemy duży nacisk na to, żeby nasi mieszkańcy, czy ci starsi, czy młodsi mieli co robić. Bardzo się cieszymy, że tutaj partnerzy, tacy jak Bajka Pana Kleksa, wyszli z tak wspaniałym projektem. No będzie to miejsce nie tylko dla naszych mieszkańców, ale tak naprawdę dla całego regionu. Jesteśmy przekonani, że będą tutaj przyjeżdżać wycieczki, bo najlepiej zawsze uczyć się na jakimś żywym produkcie. Jest to atrakcyjniejsze niż przeczytanie o czymś w książce, co też jest niezmiernie cenne, no ale zawsze jednak oddziaływanie przez ten aspekt wizualny, przez ten aspekt słuchowy, przez aspekt sensoryczny jest dużo silniejsze i może wywrzeć na dzieciach dużo lepszy efekt.
6: Grzegorz Pietraszewski, Bajka Pana Kleksa, a dzisiaj także Taurun Zielone Miasto Przyszłości. Taurun Zielone Miasto Przyszłości w ogóle będzie otwarte w październiku. Planujemy pierwszą połowę października. Będzie to ekspozycja edukacyjna, ekologiczna i co ważne, dostępna, niekomercyjna, bezpłatna. Każdy będzie po wcześniejszym oczywiście zapisaniu, żeby nie było jakichś zatorów, sobie do niej przystąpić. Budujemy wielką makietę, która będzie w pełni interaktywna, imersyjna. Plan jest taki, że chcemy pokazać wszystkie źródła zielonej energii, wodę, ziemię, wiatr, słońce, więc będzie przechodził nad nią cykl dobowy. Najpierw będzie się zaczynało od słonecznego poranka, żeby pokazać, jak właśnie panele fotowoltaiczne pracują. Później będzie wichura. Wichura będzie normalnie odczuwalna w pomieszczeniu, żeby pokazać, jak pracują turbiny wiatrowe. Wreszcie zacznie padać deszcz. Na samym końcu będzie duża burza, żeby pokazać, jak pracują elektrownie wodne i wreszcie energię z wody. Więc chcemy w te 10 sposób rzeczywiście dzieciaki zaczarować i pokazać im każde źródło energii. Będą autobusy wodorowe, więc staramy się, żeby wszystkie te źródła zostały ujęte. Wcześniej jeszcze bardzo fajna animacja, interaktywna, w osobnym pomieszczeniu będzie prezentacja 7-8-minutowa, która będzie pokazywała się z 30 lat temu, dzisiaj i jak go sobie wyobrażamy właśnie w przyszłości.
7: Jakie to będzie duże? Bo z tego, co pan mówi, no to wygląda jak Bajka Pana Kleksa, tylko dwa razy większa.
6: Sama makieta będzie mieć około 60 metrów kwadratowych. To ciężko sobie wyobrazić, ale proszę wiesz, to jest naprawdę kawał makiety i będzie pokazywała obszar szeroko rozumianego Śląska. Natomiast całość pomieszczenia będzie około 250 metrów kwadratowych z możliwością rozwoju. To jest, wiecie, chcemy jakiś taki pierwszy etap tego uruchomić, ale ja wierzę, że ten projekt, że ci partnerzy dają taką gwarancję i szansę tego, że będziemy to rozwijać w przyszłości.
7: Czy to będzie tylko do oglądania, czy też dzieciaki będą mogły coś nacisnąć, gdzieś wejść, zobaczyć ten autobus wodorowy tak bardzo z bliska?
6: Tak, tak, tak. On będzie jeździł normalnie po makiecie, będzie masa elementów ruchomych, między innymi będzie kolejka Elka, na której bardzo zależało. Elka będzie też normalnie ruchomo jeździć, więc pomysł jest taki, żeby dzieci mogły sterować tą makietą, będą jakieś przyciski, wiecie, to trochę tak jak Bajka Pana Kleksa. My od samego początku chcieliśmy odchodzić od ekranów, żeby to były takie dwie godziny bez telefonu, bez tabletu i tu będzie podobnie. Będzie dużo jakichś tam manualnych, takich prawdziwych, empirycznych oddziałowań pod tytułem pada deszcz, no to pada deszcz, my go możemy poczuć na własnej skórze, możemy poczuć wichurę i podobnie będzie tutaj. Ja od zawsze marzyłem, żeby zrobić coś ekologicznego. To była taka idea fix. W Bajce, słuchajcie, mieliśmy taką przestrzeń, którą w ogóle skasowaliśmy niedawno. Złomowisko robotów. Tam Piotr Franceski swoim pięknym głosem opowiadał dzieciom opowiastkę o tym, jak powstaje plaścior, wodorzłup, czyli potwory, które są napędzane złymi nawykami. Że nie zakręcamy wody, że trzymamy ładowarki w gniazdkach, nie korzystając z nich. I słuchajcie, i do mnie dotarło tak z rok temu, że dzieci już tego nie chcą słuchać, bo ta opowiastka miała 7-8 minut i wtedy do mnie dotarło, że trzeba zmienić język. Wiecie, bo to trochę tak jest, że nie wolno się obrażać na to, jak jest. Trzeba po prostu zmienić zasady gry i wejść na to boisko, na którym dzisiaj dzieci są. I taki pomysł na to wszystko przyjęliśmy. No i tak powoli i później gdzieś, przyznam szczerze, że już nie pamiętam, w którym momencie pokażmy makietę. Bo makieta się wydała, wiecie, no czymś, co można właśnie, tak jak tu pani powiedziała, dotknąć, zobaczyć, że od razu, jeżeli na przykład mieliśmy dużo zagwozdkę, że wiecie, jak panele fotowoltaiczne pracują, no to nic się z nimi nie dzieje. Więc jak pokazać, że właśnie one w tym momencie pracują, bo mamy piękne słońce nad makietą. No więc jakieś tam LEDy będziemy puszczać, które będą pokazywać. No i z tej miłości, i z tego takiego wewnętrznego buntu, jak dzisiaj ekologia jest wyśmiewana, tak naprawdę zrodziła się cała idea. Zapraszamy całe rodziny, plan jest taki, że że wiecie, że otwarty będzie cały tydzień, od poniedziałku do piątku, pewnie przede wszystkim szkoła, w weekendy zapraszamy całe rodzinę. Makieta powstaje w modelarni, no bo to teraz się zaczyna od takich malutkich figurek, od tego składania wszystkiego i to pewnie gdzieś w ostatnim etapie, w sierpniu tu przyjedzie i będzie po prostu już składane finalnie. Ja się chciałem skupić na zielonej energii, prawda? No bo wiecie, ekologia to jest tak szerokie pojęcie, że ja się chciałem skupić na tej zeroemisyjności, na tym, że zielona energia nie jest zła, na obalaniu tych wszystkich takich mitów. No przecież słuchajcie, te wszystkie głupoty, co choćby o turbinach wiatrowych są opowiadane, że zaraz cała wioska będzie chora, bo turbinę wiatrową im postawili. Chociaż nie wiem, w zachodniej Europie są od wielu lat w bardzo dużych liczbach i jakoś nie ma tam zwiększenia wskaźnika nowotworów, więc chcę się skupić na tym i taka idea. Ja sobie pomyślałem, że skoro wychodzi kandydat na premiera i mówi o ze srodze, to sobie pomyślałem, że fajnie będzie, jak uda nam się osiągnąć taki punkt, że dziecko przyjdzie, tato, ale on bzdury opowiada, tato, ja się z tym nie zgadzam, ja byłem w takim miejscu i tam pokazali, że nie ma w tym nic złego, że można energię pozyskiwać ze słońca czy wiatru.
8: Piotr Gęborek, Fabryka Dekoracji. Przestrzeń będzie bardzo interaktywna. Coś, co teraz jest bardzo popularne, czyli przestrzeń imersyjna, połączona z interakcją z makietą, sprawi, że dzieciaki będą bardzo szybko przyswajać wiedzę. Tutaj będzie można sobie zobaczyć za pomocą bardzo prostej interakcji, włączając przyciski, jak wygląda infrastruktura, gdzie ona się znajduje, czemu służy, ale też będzie można się troszkę pobawić, czyli uruchomić pociągi, pojazdy elektryczne, oświetlenie, będzie można zapalać światła w mieszkaniach poszczególnych bloków. Planujemy ukryć też kilka dowcipów na makiecie. Będzie można zobaczyć też, jak się zmienia cała przestrzeń pod względem zarówno pór dnia, bo to będzie w cyklu dobowym, ale też zmian pogody, to znaczy, które elementy produkują energię, które są odpowiedzialne za główną dostawę energii do miasta, w zależności od tego, czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest wiatr, więc ekologia jest ważna i chcemy tutaj edukować najmłodszych w taki sposób, w jaki teraz do nich najłatwiej jest dotrzeć, czyli w miarę szybko, z dużą ilością bodźców, ale również w pewnych momentach wyciszając, chcemy tworzyć film w głowie każdego ze zwiedzających, tak żeby sam zdecydował, czy to będzie film romantyczny, czy to będzie science fiction, czy to będzie czysta sensacja i akcja. To jest proces czasochłonny. Wygląda on tak, że następuje zderzenie idei. Grzegorz Pietraszewski skompletował bardzo ambitny zespół ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, co chcą przedstawić, wiedzą, jak to powinno wyglądać. My jesteśmy od tego, żeby te wszystkie pomysły zebrać, uplastycznić, sprawić, żeby one były jak najbardziej atrakcyjne wizualnie i merytorycznie. Łączymy tutaj druk 3D z taką bardzo klasyczną, żmudną metodą tworzenia makiet. Tutaj będzie dużo zieleni, ta makieta też jest wyjątkowa, ona jest w zmiennej skali, bo nie wszystkie elementy mogłyby się w niej znaleźć, w tej docelowej, a inne z kolei są kompletnie niedostrzegalne, jeśli by była zachowana ta skala na przykład 1 do 500, która będzie zastosowana przy tamie wodnej. No w mieście wtedy ludzie byliby kompletnie niezauważani, byliby wielkości mrówek. Więc praca będzie żmudna, sama wykonawcza, projektowa, jest na finiszu, jeśli chodzi o kwestię związaną z wyglądem właśnie tym fizycznym samej makiety. Natomiast prace merytoryczne trwają i zapewne będą trwać do samego końca. Zresztą plan jest taki, że ta przestrzeń będzie się zmieniać w zależności od tego, w jaką stronę będziemy szli w przypadku rozwoju całego naszego regionu.
7: Tutaj widzimy takie wersje mini. Jak wy sobie z tym poradzicie? Czy na przykład te turbiny wiatrowe będą w wysokości małego dziecka? Czy no jak to będzie wyglądało?
8: Turbiny wiatrowe, z tego co pamiętam teraz, mam nadzieję, że nie przekłamię, one zostaną zmniejszone, bo faktycznie one pierwotnie powinny mieć tam ponad 1,20 m wysokości. Natomiast będziemy uderzać w stronę 60-70 cm, żeby one jednak tej makiety nie przytłoczyły, bo one jednak tworzą coś w rodzaju kolażu takiego przyszłościowego regionu. Zadała pani pytanie o makietę. Jest to dość śmieszna sytuacja, że mamy makietę.
7: No właśnie, i tutaj jest takie malutkie rozmiary, jak one bardzo urosną.
8: Urosną 10-krotnie, ponieważ makieta teraz ma 36x80 cm, a będzie miała właśnie ponad 3,60 na głębokość i ponad 8,5 metra szerokości, więc no to będzie imponująca i spektakularna przestrzeń, gdzie grupa dzieciaków będzie mogła się pobawić w poszukiwanie elementów na tej makiecie, już abstrahując od całej kwestii tej merytorycznej, to będzie przestrzeń bardzo atrakcyjna wizualnie.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Po reklamie.
2: USA i Iran, czyli dużo rozmawiania o rozmowach, które czasem są, a czasem ich nie ma. Jaki mówi, jakie są dotyczące go zarzuty. W tej prawdzie będzie też nowy służbowy sprzęt dla psów.
3: Prawda Antyradia.
2: Jest 6:30, Grzegorz Kornacki. Nowy dzień, nowa złota myśl Donalda Trumpa o Iranie. Tym razem prezydent USA stwierdził, że rozmowy trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą i że nadszedł czas, by Teheran zawarł porozumienie. Wczoraj Trump mówił w jednym wywiadzie, że porozumienie może być w ciągu tygodnia, a w drugim, że obie strony za dużo rozmawiają i może powinny zrobić sobie dłuższą przerwę. Wcześniej to od niego miała zależeć ostateczna decyzja o porozumieniu, które negocjatorzy obu stron już ustalili i zażądał zmian.
3: Prawda Antyradia.
2: To jeden z najgłupszych wniosków w historii III RP. Tak Patryk Jaki mówi o wniosku ministra sprawiedliwości o uchylenie mu immunitetu europosła, zatrzymanie go i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o domniemane przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w czasie, kiedy Jaki nadzorował służbę więzienną. Miał mianować funkcjonariusza, kiedy toczyło się wobec niego postępowanie dyscyplinarne.
4: Jedna wielka, nieprawdopodobna chucpa, żałosny, śmieszny wniosek. On przejdzie do historii jako jeden z najśmieszniejszych, najbardziej żałosnych wniosków, jakie zostały sformułowane w historii III Rzeczpospolitej.
2: Procedura w sprawie wniosku, który ma być adekwatny do czynów, może potrwać pół roku.
3: Prawda Antyradia.
2: Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa. To wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki. Razem postawiło na owce, Aleksandrę Owce. Bezpartyjni samorządowcy pokładają nadzieję w Grażynie Zofii Świat. Sam na siebie liczy Marian Banaś. Konfederacja stawia na Bartosza Bocheńczyka. Koalicja Obywatelska w Małopolsce rozwiązana i budująca się od nowa mówi, że na ogłoszenie kandydata ma jeszcze 2 tygodnie.
3: Prawda Antyradia.
2: Dłużej zostają z nami. Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia. 2 holenderskie systemy chronią centrum logistyczne NATO w Jasionce. To tamtędy pomoc trafia na Ukrainę.
3: Prawda Antyradia.
2: Hełm dla psów powstaje na Politechnice Wrocławskiej. Chodzi o wsparcie czworonożnych pracowników służb. Dariusz Pyka.
5: Służby same się do nas zgłosiły, czy jesteśmy w stanie wykonać hełmy, bo te, które obecne są na rynku, nie do końca spełniają ich oczekiwania. Wojsko, policja, tak naprawdę o każdych służbach mundurowych, wszędzie tam, gdzie ten pies jest używany jako pies ten roboczy, pies pracujący.
2: Prototypy mają być gotowe jeszcze w tym miesiącu. Jest prawie 6:33, a to oznacza, że czas na pełną kulturę.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Za wszelką cenę. Taki tytuł będzie nosić kolejna ekranizacja Harlana Cobena nakręcona przez Netflixa. Tym razem fabuła będzie skupiona wokół ojca, który odsiaduje dożywocie za morderstwo własnego syna. Nagle wypływają dowody, że dziecko jednak żyje, więc mężczyzna ucieka z więzienia, żeby odkryć prawdę. Premiera 18 czerwca. To już koniec euforii. Trzeci sezon był ostatnim, o czym mówi Sam Levinson, twórca tej produkcji, w wywiadzie dla New York Times. Wcześniej pojawiały się pogłoski, że Levinson ma pomysły na kontynuację, jednak portal Deadline potwierdził informację o zakończeniu w HBO. Za to Baldur's Gate może wrócić. Chodzi o drugą część gry, która miałaby być zrobiona na nowo w odświeżonej wersji. Na razie właściciele marki nabierają wody w usta.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Od 17 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej będzie w Zielonej Górze. 19 stopni w Suwałkach, 21 w Gdańsku, 22 w Warszawie i w Opolu, 25 w Katowicach i w Krakowie i 26 w Rzeszowie. Deszczu w ciągu dnia nie spodziewamy się tylko w Gdańsku, Warszawie i w Lublinie. Na południu możliwe burze.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Koniec komórek, pornografii i patostreamów. Rząd przyjął pakiet projektów z ograniczeniami. Trump po prośbie do Xi Jinpinga. Efekt jak tygrys, papierowy. W tej prawdzie wpłyniemy też na suchego przestwór oceanu.
2: Prawda Antyradia.
3: Minuta po siódmej. Grzegorz Kornacki. Koniec z komórkami w podstawówkach. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Założenie jest takie.

0: takie. Od 1 września z telefonów w szkole nie będą mogli korzystać tak uczniowie placówek publicznych, jak i niepublicznych, i to nie tylko na lekcjach, ale też na przerwach. Będą oczywiście wyjątki. Smartfon będzie można wyjąć, kiedy będzie to potrzebne do lekcji albo konieczne ze względów zdrowotnych.
1: Prawda Antyradia.
0: To nie wszystkie ograniczenia. Rządzący przyjęli też pakiet projektów ustaw dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Po pierwsze, dostęp do stron z pornografią ma być ograniczony, to znaczy platformy mają skutecznie weryfikować wiek użytkowników. Jak to zrobią, to ich problem. Po drugie, władze będą mogły łatwiej blokować strony z patostreamami, strony dotyczące kradzieży tożsamości, czy też takie z pedofilią.
1: Prawda Antyradia.
0: Pokój w Ukrainie miał być chiński. Według mediów z Hongkongu Donald Trump miał naciskać na Xi Jinpinga, żeby ten skłonił Putina do powrotu do pokojowych negocjacji. Kilka dni później przywódca Chin rozmawiał z rosyjskim odpowiednikiem. Ogłosili tyle co nic, że Chiny chcą odegrać konstruktywną rolę w rozwiązywaniu kryzysu ukraińskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany w centrum Gdańska. Miasto szykuje się na najazd turystów, ale zapowiada też utrudnienia. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
2: 27 czerwca wraz z pierwszym dniem wakacji zacznie się bardzo duża przebudowa węzła Hucisko. Będzie to się oczywiście wiązało z utrudnieniami, także ze zmianą ruchu tramwajów.
0: A zakończenie pracy za 1,5 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Gdańsk się rozkopie, a Warszawa zyska archipelag. Stołeczni drogowcy ruszyli z przetargiem na stworzenie wyspy i oceanu wokół palmy na rondzie de Gaulle'a. To wszystko ma być z roślin.
3: W centrum Warszawy powieje egzotyką. ZDM Maciej Dziubiński.
4: Samotna palma otoczona morzem.
3: Będą wyspy.
4: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie.
3: Kocimiętka i szałwia będą udawać wodę.
5: Codziennie będę opływała jakże luksusową wyspę wokół palmy.
3: Na archipelagu będzie miejsce dla łapiących piratów drogowych.
4: Pozostawimy na rondzie de Gaulle'a zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 3 minuty po godzinie 7. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś. Od 17 do 26 stopni dziś na termometrach. Deszcze możliwe w zdecydowanej większości kraju, burze na południu. Na Mystic Festival w Gdańsku dziś jeszcze pogodowo powinno być ok. Wieczorem będzie od 12 do 16 stopni. Deszcze w zachodniopomorskim, wielkopolskim i w łódzkim. W Trójmieście nadal ok.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tak jak najsłynniejsze organy nie należą do Hammonda, tylko do Johna Lorda, a tak naprawdę
2: do
1: Deep Purple, proszę Państwa, nie, ty mówisz cymbałki. Natomiast, proszę Państwa, najsłynniejsze kalendarium w mieście oczywiście należy do człowieka kalendarium, a najsłynniejsza audycja w mieście do Małgorzaty Wierzyńskiej, Michała Figurskiego i Piotra Kędzierskiego, znanej jako Desperanos. No i tyle. No.
2: Słuchajcie, muszę Wam coś powiedzieć. O tym, co będzie w programie, powiemy w następnym wejściu. Ja wczoraj...
1: Ale co, nie możesz, czy jak?
2: Byłem na piłce z kolegami. Słuchajcie, byli zachwyceni, bo ja po prostu... Zmiana na bramce, zmiana! To ja przybiegałem, dobra, mogę stanąć. I kurczę blady, kilka razy tak stałem ponad, że tak powiem, obowiązujący czas. No i jest tyle emocji we mnie, opowiem wam za chwilę. Ja na boisku to gorzej niż ja na parkiecie, zaraz wracam.
1: Pięknie pierwszym czterem literą twojej opowieści oparłem.
2: Wszystko wam
1: opowiem. Na pi też mnie wczoraj namawiali, ale od razu powiedziałem, że nie stoję na bramce.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: 18 minut po godzinie 7. Pięknie Michał śpiewa. I ja chciałem powiedzieć, że o piłce powiem wam później, bo później ja wymyśliłem konkurs a propos piłki, sportu naszych słuchaczy.
1: Ja się bardzo cieszę, słuchaj, no są jeszcze mniej nawet istotne rzeczy niż to, ale my o nich w ogóle nie mówimy w tym programie.
0: Słuchaj, proszę,
1: my mówimy tylko o ważnych rzeczach,
0: bardzo
1: na przykład.
0: Na przykład o tym, że burmistrz Nowego Jorku wydał dekret zezwalający dzieciom na późniejsze kładzenie się spać.
1: I od tamtej pory telewizor i gazety zniknęły z domów rodziców. Słuchajcie, poza tym będziemy mówili o tym, że tak mówiliśmy przed chwilą o tym, że ja w ataku już nie gram, jeżeli chodzi o napij. No i rzeczywiście mniej alkoholu, papierosów tradycyjnych, słuchajcie, ale więcej nowych uzależnień pojawiło się wśród młodzieży. O tym powiemy dzisiaj.
0: Ojej, czyli już nie birdwatching?
1: Nie, ale Lego na przykład, które zapewniło w Warszawie zupełnie nowiutką atrakcję, ale trzeba się pospieszyć.
0: O nawykach już mówiłeś, bo będzie o nawykach.
1: No mówiłem właśnie, że oni trochę mniej niż my swego czasu. No na lekcji nie palą i nie piją.
0: Ja mam taki nawyk, żeby poinformować was codziennie o tej porze, że za chwilę newsy w Antyradio.
1: No i doktor Kupelweiser, który okazał się, proszę państwa, proroczy w seks misji Machulskiego, ale to wszystko za chwilę, no jeszcze będzie Rock for People, czyli Kradec Kralowy. Bądźcie z nami, 20 po 7.

0: Audycja Nie Hańbi. Małpy skaczą niedowścigle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie.

0: 3 miliony małpek na wolności złapie wszystkie, to nie ZOO, to polska rzeczywistość. Rusza długi weekend, będą zmiany i utrudnienia. Łatwiej dojedziesz natomiast do PreZero Areny w Gliwicach. Kiedyś.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30, Grzegorz Kornacki. Z załamań możemy mieć na przykład załamanie rąk. Taki proces następuje właśnie w polskim handlu. Na wieść o tym, że małpki mogą zostać objęte systemem kaucyjnym. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, decyzja w tej sprawie ma być w drugiej połowie roku, a stać za nią ma chęć ograniczenia problemu śmiecenia tymi buteleczkami. Handlowcy boją się, że to sparaliżuje małe sklepy, bo codziennie w Polsce wypijamy nawet 3 miliony 200-mililitrowych butelek wódki. Problemów będzie kilka. Po pierwsze, klienci raczej oddają opakowania tam, gdzie kupują, czyli jeśli sklep nie będzie przyjmował butelek, może stracić klientów. Po drugie, trzeba mieć miejsce. Po trzecie, kasa. Sklepy wypłacają kaucje z własnych środków i długo czekają na zwrot. To grozi załamaniem płynności finansowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Z płynnością w przemieszczaniu możecie mieć problemy w nadchodzących dniach. Wiele miast przechodzi na świąteczny tryb działania komunikacji miejskiej. W Warszawie na przykład w piątek autobusy pojadą według sobotniego rozkładu jazdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Długi weekend robią sobie też urzędnicy. W Zielonej Górze na przykład w piątek w Urzędzie Miasta nic nie załatwisz. Sekretarz Sławomir Wojciechowski.
2: Pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra w piątek, teraz po Bożym Ciele, będą mieli wolne. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś dolegliwa niedogodność dla mieszkańców miasta. Jest to wolne przyznane w ramach 15 sierpnia, tak żeśmy zaplanowali.
0: Czynne za to będzie na przykład Centrum Krwiodawstwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Weekend nie weekend, robotę trzeba zrobić. W Gliwicach ruszyło koszenie przydrożnych traw. Zarząd dróg Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
3: Do skoszenia w pasach drogowych mamy około 2 milionów metrów kwadratowych. Całkiem sporo. Realizujemy to oczywiście etapami. Nie jest możliwe, żeby rzucić siły wykonawców i w jednym czasie o całe miasto zadbać. Natomiast dzielnicami te prace będą się przesuwały.
0: Teraz kosiarki pracują m.in. w dzielnicach Politechnika, Sikornik, Trynek.
1: Prawda Antyradia.
0: Lepsza komunikacja przy hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach. Miasto zamówiło budowę węzła przesiadkowego. W okolicach PreZero Areny powstanie ono w ciągu półtora roku. Na zegarach mamy teraz 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
1: Sport w Antyradiu.
4: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Ponownie zobaczymy w akcji Polki. Po dwóch kolejkach nasze dziewczyny mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Wieczorem o godzinie 18:55 zmierzą się z Azerbejdżanem. Następnie sprawdzą się z Holandią. Start 20:45. Znamy już finalistów baraży o awans do pierwszej ligi. Oba spotkania dostarczyły odmetre emocji. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało rezerwy Śląska Wrocław 2-1, a w drugiej parze Olimpia Grudziądz przegrała z Sandecją Nowy Sącz 1-2. W sobotę w finale Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz. Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk wygrali z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 33-24 i zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski. Gratulacje!
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Burze mogą pojawiać się w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Zakopanem czy w Opolu. Deszcz prawie w całej Polsce, ale na Mystic Festival w Gdańsku dziś powinno być jeszcze sucho. Deszcze przyjdą w nocy, ale już po koncertach. No i właśnie w nocy. Padać ma też w Koszalinie, Warszawie i w Łodzi. Będzie wtedy od 7 do 13 stopni.

0: Pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dawaj ten rymowany coś.
2: Nie, tak nie będziemy się bawić. Absolutnie. A ja chciałem być dobry dzisiaj, bo ja chciałem powiedzieć, że wiesz co, opowiadasz nam świat niczym ta horda bardów może bez lir. Dzisiaj Woronicza, proszę państwa. Dzisiaj kolor żółty i savoir vivre.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
2: Mało uwaga. Weź zdać rym do savoir vivre. Naprawdę się starałem.
1: Słuchajcie, Michał właśnie zasiadł tutaj przed komputerem. Po prawej stronie sztućców 7, po lewej kilka innych.
2: Tak.
1: Pod szyją serweta i mówi po francusku, bardzo miło.
2: Że rybę to absolutnie nie tym widać.
1: Masełko tym skrzywionym.
2: No, oczywiście, że ta mała łyżeczka to jest tylko do deseru.
1: Ale w pomieszczeniu, Michał, musisz zdjąć czapkę. Chyba, zdjął czapkę, jaki kulturalny człowiek.
2: Chyba, że dadzą widelczyk, bo jak wjedzie sernik, to jeszcze inny deser i ten trzeba jeść akurat takim. Dlaczego my w ogóle, proszę państwa, ten bełkot uprawiamy? Dzisiaj jest dzień savoir vivre, no i chciałbym się powiedzieć, jak gawariat savoir vivre, cytując klasyka, kaketa.
1: 1939 rok. Otwarto tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. No niestety smutna historia potem, bo chwilę potem wybuchła wojna. Dalej, chiński rząd wysłał oddziały wojska do usunięcia protestujących z placu Tiananmen. Ta słynna fotografia czołgu i protestującego to 89 rok. Pierwszy odcinek, 1 z 10, 94 rok, a
2: nie
1: na
2: gadaj.
1: Koniec. A na koniec, proszę państwa, od Tadeusza Sztuka do Slayera, Kerry King ma dzisiaj urodziny, legenda thrash metalu. Yeah.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Michał mówi, że nie będziecie tego chcieli słuchać.
2: Nie,
1: ja
2: nie powiedziałem. Powiedziałem, że są tacy, którzy z przyjemnością wracają do aktywności sportowych i nie odczuwają negatywnych emocji, jak te po piłce.
1: Zachęcony tańcem postanowiłem, że będę grał w piłkę i muszę zrobić coś, żeby tej wagi, którą straciłem, nie odzyskać z powrotem.
2: Mm-hmm. Tylko no czy 11 zawodników, 10 zawodników będzie tak fajnych jak Madzia?
1: No i słuchajcie, no niestety nie. Jeden podwójny czterodniowy karnet na Rock for People mamy
2: Hradec,
1: dla was.
2: Hradec Kralowo, od razu wam powiemy, że ten Iron Maiden to jest w ogóle oddzielny dzień, słuchajcie, i to się przekonacie już.
1: 50 kilometrów od polskiej granicy ten festiwal się wydarza, więc rzut beretem i teraz tak. Byłem wczoraj na tej piłce.
2: No opowiadaj.
1: Uwaga, było lepiej niż ostatnim razem, bo naprawdę nie miałem problemu z zadyszką. Biegałem cały mecz, to jest niewiarygodne. Poza tym okresem stania na bramce biegałem, byłem aktywny i wróciłem do domu.
2: Koledzy w szoku.
1: Dzisiaj wszystko mnie boli. Odkrywam miejsca, które nigdy mnie nie bolały, a mnie bolą.
2: Nawet po tańcu?
1: Chciałem się was zapytać, moi drodzy słuchacze. Czekamy na wasz opis, zgodny z wiekiem, żeby tutaj był wiek, żebyśmy mogli to sobie wyobrazić i dopasować. Jakie doświadczenia mieliście po uprawianiu sportu?
2: Wszystko pięknie. Cacy, ja rozmawiałem z swoimi kolegami, z którymi grałeś wczoraj. Donieśli mi, słuchaj, jeden dziwny incydent. Ty za każdym razem, jak udało ci się bramkę strzelić, krzyczałeś cza-cza-cza.
1: Dobra, Michał, ja wczoraj strzeliłem bramkę i zaliczyłem asystę.
2: No przecież mówili, no.
1: Czekam o wasze przeżycia związane z uprawianiem sportu.
2: Słuchaj,
1: to jest ciekawe w naszym wieku, 44-letnim.
2: I załóż korki, a nie te buty do tańca, co wczoraj.
1: Cisza, jaj, czas, hej, teraz.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: Ty już myślisz o fajrancie dla policji, to będzie początek. Dziś rusza akcja na długi weekend. Afrykańskiej pogody może nie mamy, za to zderzenie z Afryką czeka nas wieczorem. Wcześniej świeży, wielki tenis.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma, Grzegorz Kornacki. Wielkimi krokami nadchodzi czerwcówka. Długi weekend zaczynamy po pracy, a policja już się na to szykuje. Przy drogach będzie więcej patroli. Mają obstawiać główne trasy prowadzące do wypoczynkowych miejscowości, choć nie tylko je. Akcja potrwa do poniedziałku. Przy okazji mundrowi przypominają, że od 18 do 22 dziś i jutro od 8 do 22 jest zakaz ruchu dla ciężarówek, których waga przekracza 12 ton.
1: Prawda Antyradia.
0: Może bez takiego bagażu na plecach zagra tym razem polska reprezentacja piłkarska. Na PGE Narodowym w Warszawie towarzysko zmierzymy się z Nigerią. To będzie nasze drugie spotkanie z tą drużyną. 8 lat temu przegraliśmy 0-1. Pierwszy gwizdek o 20:45.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeżeli natomiast chcecie obejrzeć potencjalną wygraną, Maja Chwalińska za 3 godziny zagra ćwierćfinałowy mecz French Open. Na korcie centralnym zmierzy się z Anną Kalińską. 24-letnia Polka zaczynała turniej na 114 miejscu w rankingu. Teraz jest w okolicach 50 lokaty. Jak sama mówi, dotąd w żadnym ze spotkań nie była faworytką.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest przetarg na projekt wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych. Po wyborze jednego powstanie projekt budowlany na 16 km trasy.
2: Kierowcy czekają.
3: No jest bardzo, bardzo potrzebne.
4: Myślę, że już dawno powinna być zrobiona.
2: Dawno, bo pierwsze prace nad projektem ruszyły 20 lat temu, ale zablokowały je protesty. Teraz jest kolejne podejście. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
5: Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy.
2: Są rzeczy, które już wiadomo.
6: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.
2: Ale to projektanci muszą ustalić na przykład to, czy trasa pójdzie w tunelu i jak się da na nią wjechać.
6: Do

0: Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
1: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Blisko 80 kierunków czeka. Uniwersytet Opolski zaczął rekrutację na nadchodzący rok akademicki. O numerze 1 Piotr Sikora.
4: Jest nim oczywiście kierunek lekarski. Tutaj mamy rocznie ponad 2000 osób, które aplikują o przyjęcie na kierunek lekarski. Miejsc na ten kierunek jest 120, czyli tu się poruszamy w obszarze około 20 osób na jedno miejsce.
3: Nabory do września. Jest 8:02. Deszcz jutro jest pewny w jednym miejscu, w Gdańsku. Trzymajcie się tam na Mistiku. Padać może też w całej północnej połowie Polski, a do tego we Wrocławiu i w Rzeszowie. Burze możliwe i na północy, i na zachodzie. Będzie przy tym od 18 stopni w Trójmieście, przez 20 w Rzeszowie, 22 w Kielcach i 24 w Warszawie czy w Krakowie oraz we Wrocławiu, do 25 w Opolu.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: To moje pierwsze spotkanie dzisiaj z zespołem Foo Fighters. Muszę wam powiedzieć, że przeżywam je dogłębnie. To było Window.
2: Dokładnie tak, a my teraz mamy sport.
1: Jest, no właśnie, Piotr przeżywa, bo na murawę wkroczył. Wzrost?
2: Tu mnie boli, tu.
1: Wzrost?
2: 185.
1: Waga?
2: 88.
1: Kłamie.
2: Nie kłamie, bo byłem na wadze dwa dni temu.
1: Dobra, okej, słuchajcie, no dobra, zapytałeś ludzi, jakie to samopoczucie wrócić do sportu po latach, prawda?
2: Tak.
1: Słuchaj, no Andrzej pisze i muszę powiedzieć, że ładnie pisze i dlatego chciałem wam to zacytować. Witam starszych kolegów. Moje boleści nastąpiły po drugim dniu od rozpoczęcia treningów. W skrócie, wstaję 5 rano, biegam oraz podnoszę trochę ciężarów i dołączam do tego jazdę na rowerze i wszystko to łączę w całościowy trening ogólnorozwojowy. Dobrze się zaczyna, nie? A teraz czytam dalej. przynajmniej w teorii. Jedyne, co się u mnie rozwinęło po tych dwóch dniach, to skurcze w udach. Gdzie i jak mnie wykręci, to wyglądam jak te opętane kobity w horrorach i nawet klnę w niezrozumiałych językach.
2: Mamy mało czas na ten telefonik. Halo?
3: No witam. Ja po uprawianiu jakiegokolwiek sportu po prostu cały siebie boleł.
1: To jakie to ładne, ja i tak prawdziwe.
2: I myślę, że wielu słuchaczy teraz siedząc za kierownicami swoich samochodów, mądrze poprawi.
1: Tyle u boomerów, a co u młodzieży, o tym za chwilę w Antyradiu.

0: To jest złamanie prawa, bo każdy rodzic wie, że dziecko trzeba jak najwcześniej położyć, żeby móc spokojnie spędzić wieczór, załatwić sprawy do roboty. Ale proszę Państwa, są wyjątki, ale one są daleko, w Nowym Jorku.
1: Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, wyobraźcie sobie, podpisał rozporządzenie, mamy to na piśmie, które pozwala dzieciakom później kłaść się spać, aby...
0: Skandal.
1: Aby mogły zobaczyć finały NBA z udziałem drużyny z Nowego Jorku, czyli z udziałem Knicksów.
0: Ale to ładne, nie? I dobra reklama dla klubu.
1: I dla sportu. Finał odbędzie się w nocy z 3 na 4 czerwca. Zespół Knicks mierzy się z drużyną San Antonio Spurs. I tutaj uwaga, bo mamy pierwszego polskiego mistrza NBA.
0: Ale
1: bo Jeremy Sochan w tym sezonie grał w obu tych drużynach i tak czy siak otrzyma nagrodę. No i proszę Państwa, będzie się działo. Godziny snu nie powinny przeszkadzać najmłodszym z Nowego Jorku w kibicowaniu Knicksom i oglądaniu każdej sekundy tej historycznej serii o mistrzostwo. Napisano tak w oficjalnym miejskim dokumencie.
0: Od razu uprzedzamy młodzież słuchającą nas w naszej części świata. Otóż czas wschodnioamerykański letni nas nie obowiązuje, kochani, więc położycie się normalnie o 20, jak mama i tata kazali.
1: Proszę, ja was. Ja tam będę niedługo w tej Ameryce, to ja to wszystko zweryfikuję, o której będzie taka młodzież jak ja chodziła spać. Steppenwolf, Born to be Wild.
0: Nie bądź mnie popijaku, jeśli wygrają, proszę. Śpi.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Gdzie masz rowerzysto kaskot? Dziś lepiej, żeby był na głowie. Antydronowy system Made in Poland gotowy do akcji. W tej prawdzie będzie też o tym, jakim dniem jest środa.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Koniec hulanek. Kaski już dziś są obowiązkowe dla jeżdżących na rowerach i hulajnogach do 16 roku życia. Za jazdę bez 100 zł mandatu.
2: Rowerzysta jest bardziej narażony na urazy w razie wypadku. Komenda Główna Policji Emilia Kosma.
3: W 2025 roku mieliśmy 6 tysięcy zdarzeń z udziałem rowerzystów i osób korzystających z hulajnóg elektrycznych, w tym 1100 z udziałem osób do 17 roku życia.
2: W kasku rośnie szansa na przeżycie. ITS Anna Zielińska.
4: Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy ponad 70%.
2: Tylko wciąż nie wszyscy o tym wiedzą. Fundacja Multisport, Justyna Rysiak.
5: Rodzice uważają, ponad połowa z nich, że nadal niewystarczająco dużo mówi się o bezpieczeństwie.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Urazy głowy to 1/3 wszystkich obrażeń korzystających z elektrycznych hulajnóg.
1: Prawda Antyradia.
0: Mamy polski system do wykrywania i monitorowania dronów. Największa polska firma IT czeka teraz na pierwsze wdrożenie go. Jak opisuje Puls Biznesu, działa to tak, że sensory akustyczne montowane są na latarniach, a dane z nich przesyłane są siecią komórkową do bazy. AI analizuje, co słyszy, a jeśli wyłapie drona, wyznacza trajektorię jego lotu. System można wykorzystać też na przykład do wykrywania nielegalnych wyścigów samochodowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Zełenski popełnił błąd, mamy prawo do rozczarowania. Tak mówi Radosław Sikorski o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Zaraz dodaje jednak, że trwają zakulisowe rozmowy i że mają nadzieję na to, że Kijów znajdzie sposób na skorygowanie wpadku.
1: Prawda Antyradia.
0: Środa, dzień spotkań. Skansen w Chorzowie zaczyna cykl Środa Z, czyli serię spotkań z dawnymi mieszkańcami Górnego Śląska, rzemieślnikami czy wytwórcami. Muzeum Dominika Firlus.
6: W każdą środę przy wybranym obiekcie będzie można spotkać naszego opiekuna ekspozycji, który opowie coś więcej właśnie o konkretnym obiekcie lub zawodzie. Zaczniemy sobie od garbarni, a później będzie można spotkać opiekuna ekspozycji, który opowie więcej o młynarstwie czy kowalstwie.
0: Cykl potrwa do końca września. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. Dziś Maja Chwalińska powalczy o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Dla polskiej tenisistki będzie to 8 spotkanie w turnieju. Zapowiadają się wspaniałe emocje. Start godzina 11:00. Wieczorem na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zagra towarzyskie spotkanie z Nigerią. Polacy grali z Nigerią tylko raz. W 2018 roku przegrali 0-1. Będzie

0: i zaprezentują drzemiące w nich umiejętności, czy też ponownie będziemy świadkami ponurego futbolu. Przekonamy się o 20:45, kiedy rozpocznie się meczyk Polska-Nigeria.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
2: Do 26 stopni dziś w ciągu dnia, ale przy tym sporo możliwych opadów deszczu. Będą też burze. Padać może prawie wszędzie. Sucho ma być dziś tylko w Trójmieście, Warszawie i w Lublinie. Wyładowania w Rzeszowie, Krakowie, Zakopanem, w Kielcach i w Opolu. Temperaturowe minimum na dziś to 17 stopni w Zielonej Górze.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dzisiaj po robocie zaczynamy, proszę Państwa, długi weekend. No niestety pogoda nie dopisuje, ma być tragicznie, więc będzie siedzenie w domu. I chciałem tylko przypomnieć mieszkańcom Warszawy i Tobie, Piotruś, że prezydent Trzaskowski od 1 czerwca na Dzień Dziecka zafundował nam absolutny zakaz sprzedaży alkoholu nocą. I widzisz, ty robisz...
2: Ja się nie będę do tego odnosił.
1: Nasi rówieśnicy też robią... A młodzież mówi, no i co?
2: Słuchaj, bo młodzi coraz mniej piją alkohol, mniej palą tradycyjne papierosy, za tak to jest. Znaleźli sobie zamienniki.
1: Mów.
2: Sięgają po gry hazardowe i e-papierosy. Tak wynika z badań, które zostały przeprowadzone. Młodzież 2025, które to przeprowadziło Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
1: No, to z jednej strony to jest dobrze, że przerwana została tradycja naszych ojców, ale z drugiej strony no, nie podobają mi się te nowe uzależnienia, wiesz?
2: Jakie?
1: No, te, co pan wspomniał.
2: No, to dobrze. Co będziesz mówił? Mówił zamień jedno uzależnienie na drugie. No bardzo dobrze w sumie, że mniej piją, chociaż te zamienniki moim zdaniem są jeszcze bardziej destrukcyjne od tych, brzydko mówiąc, pierwotnych.
1: Ale przepraszam bardzo, chciałem cię zapytać, co lepiej wygląda na koszulce? Sex, drugs i rock and roll, czy snooze, Netflix, phones i KFC? No.
2: Hello Kitty. Muse, Supermassive Black Hole. 16 minut do godziny 9. Zostańcie z nami tu Desperanos. Wrócimy zaraz do naszego konkursu sportowego, gdzie możecie wygrać jeden podwójny, czterodniowy karnet na festiwal Rock for People w Hradec Kralove od 10 do 13 czerwca.
1: Grają wszyscy, absolutnie wszyscy.
2: Od naszej granicy to 50 km, więc rzut beretem.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No i tak, no ten powrót do sportu, słuchajcie, po latach, szczególnie w określonym wieku, to nie zawsze jest dobry pomysł. Piotruś chce utrzymać dobrą wagę po tańcu, ale to boli, no.
2: Ale słuchajcie, teraz zacząłem analizować, boli mnie pupa, bolą mnie łydki, boli mnie kolana i kostka w prawej nodze.
1: Z tym pierwszym to może niekoniecznie po sporcie.
2: Wczoraj jak dostałem piłką w głowę, to proszę ja ciebie, no generalnie nie mogłem dojść do siebie przez ostatnich kilka minut meczu. I uwaga, jeszcze jedna uwaga, grałem bez okularów, więc ta piłka była zawsze dla mnie zaskoczeniem. W ostatniej chwili do mnie przelatywała.
1: Widzisz, i ładnie nawiązałeś, dlatego że zmęczenie po sporcie takim po latach to nie tylko stare dziady, to nie tylko my faceci. Słuchaj, napisała Lea do nas. Mhm. Hej, mam 55 lat. Poszłam z córeczką na rolki. Trasa bardzo fajna, 20 km, jedziemy. Nagle się wywaliłam. Okulary korekcyjne mi się połamały i ucho od okularów wbiło mi się w skroń. Córka przerażona. Zapakowała mnie do samochodu, zawiozła na SOR. Na szczęście odbyło się bez szycia. Bilans: kilka otarć i siniaków, 2 plasterki. No i portfel biedniejszy o 500 zł, bo musiałam naprawić okulary, a mówią, że sport to zdrowie.
2: Po 40 wszystkie sporty wyczynowe grożą wizytą na urazówce, dlatego wolę uprawiać wędkarstwo, napisał pan Mariusz.
1: No to posłuchajmy, kto uprawia. 321-321-600.
3: Ja wczoraj też sport uprawiałam. Jezu, jak mi wszystko boli. A grałem wczoraj w szachy i w brydża. Dzięki, na raz.
2: Jeszcze podpowiadam kanastę, Monopoli i Chińczyka.
1: A znasz, jak on wraca do domu, ona gdzieś otwiera, on taki, wiesz, zawiany, a ona mówi, ty świnio, to ty mi powiedziałeś, że ty idziesz z kolegami grać w szachy, a ty wódę piłeś. On patrzy na niej i mówi, a czym miałem śmierdzieć? Szachami?

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 60

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: O, Holender. W Podkarpackiem będą tak mówić dłużej, bo wojskowi z Niderlandów zostają. Ukraińskie drony poleciały w stronę Petersburga. Dziś w mieście impreza Putina. W tej prawdzie będzie też ocean na miarę naszych możliwości.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Dłużej zostają z nami. Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia. Dwa holenderskie systemy ochraniają centrum logistyczne NATO w Jasionce. To tamtędy trafia pomoc na Ukrainę.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 60 umów na sprzęt warty 120 miliardów złotych. Resort obrony tak podsumował maraton zawierania kontraktów dla wojska w Polsce za unijną pożyczkę SAFE. Teraz maraton numer 2, czyli podpisywanie umów między krajami. Z Hiszpanią na przykład negocjujemy kupno 2 latających cystern.
2: Wszystkie kontrakty, które teraz będziemy zawierać, nie są zwolnione, wręcz mają ten sam nakaz dostarczenia sprzętu wojskowego do 2030 roku.
1: Zapewniał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsza transza z SAFE, 6 miliardów euro, już jest na polskich kontach.
0: Prawda Antyradia.
1: 50 ukraińskich dronów zestrzelonych nad Rosją. Bezzałogowce leciały nad obwodem leningradzkim. W kilku dzielnicach Petersburga jednak i tak uszkodziły obiekty infrastruktury. Parę osób ma obrażenia. W Petersburgu dziś rusza tak zwane rosyjskie Davos. Coroczne forum ekonomiczne pod patronatem Putina. Lotnisko pułkowo musiało ograniczyć loty przez ukraińskie ataki.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa. To wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki. Razem postawiło na Owce, Aleksandrę Owce. Bezpartyjni samorządowcy pokładają nadzieję w Grażynie, ZOF i Świat. Konfederacja liczy na Bartosza Bocheńczaka. Sam na siebie liczy Marian Banaś, a Lewica ma być gotowa po długim weekendzie. Koalicja Obywatelska w Małopolsce rozwiązana i budująca się od nowa mówi, że na ogłoszenie kandydata ma jeszcze 2 tygodnie.
0: Prawda Antyradia.
1: Palma utonie w kwiatach. Chodzi o sztuczne drzewko na rondzie de Gaulle w Warszawie, które teraz będzie otoczone oceanem kwiatów. Zastąpią beton. Zarząd Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
3: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
1: Na oceanie zostanie jednak wyspa z betonu, żeby mogły z niej skorzystać służby wyłapujące piratów. Jest 9:02.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Od 17 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej będzie w Zielonej Górze. 19 stopni w Suwałkach, 21 w Gdańsku, 22 w Warszawie i w Opolu, 25 w Katowicach oraz w Krakowie i 26 w Rzeszowie. Deszczu w ciągu dnia nie spodziewamy się tylko w Gdańsku, Warszawie i w Lublinie. Na południu możliwe burze.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, proszę Państwa, ten Rock for People, tak w ogóle w tych Czechach, to jest naprawdę mega festiwal. Zresztą Megadeth też wystąpi, więc bójta się i bita się. Może na siłowni, może na rowerze, bo pytamy o to, jak męczycie się wracając do sportu po latach. I za kreatywne odpowiedzi na desperanos@antyradio.pl lub na 321-621-600 wybieramy tych, którzy do Czech pojadą.
2: Mnie wszystko boli.
1: I nie pojedziesz nigdzie?
2: Nie pojadę nigdzie. Chcę dotrwać do wieczora, żeby po prostu... Mam taki szprej.
1: No, szprej.
2: Szprej, który jest takim lodem w szpreju. Mm-hmm. I to oczywiście, ja jestem...
1: Ale to, proszę, to jego się to psika?
2: Nie, tam się można... No właśnie do tego zmierzałem. Można psiknąć się wszędzie. Jest to bardzo dziwne uczucie. I oczywiście ja trafiłem, chciałem sobie spryskać nogę, a potem zacząłem pryskać po prostu różne miejsca na ciele, żeby zobaczyć, jak się to...
1: Mówiąc o lodzie w szpreju, po prostu uruchomiłeś moją wyobraźnię. A dzisiaj jest środa, no. Trzeci dzień czerwca zresztą, proszę Państwa.
2: Michał, nie wszystko musi mieć podtekst seksualny.
1: Spokojnie, no właśnie nie rozumiem tego zupełnie.
2: Zespół Scorpions na pewno nie ma. Tainted Love teraz.
1: A potem ile wydamy na wakacje?

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Z jednej strony Jura Krakowsko-Częstochowska, Wilczyszaniec, kochany. Zamek w Malborku, Kazimierz Dolny nad Wisłą. Z drugiej strony Mystic Festival, Open Air, System of a Down. Tyle powodów, żeby zostać w kraju.
2: Tak, moi drodzy, bo uwaga, ponad połowa Polaków planujących wakacyjny wyjazd postanowiła spędzić go u nas.
1: I to wcale nie jest źle, z jednym małym problemem: jak na rybę pojedziesz w okolice Juraty, to zapłacisz za nią tyle, co w Paryżu na Champs-Élysées.
2: Mój drogi, no ale kurczę blady, no przecież państwo poza sezonem mają ciężko, więc tutaj też trzeba jakieś zrozumienie. Wiem, że są paragony grozy, ale no czasami tak jest.
1: Kiedy to ostatnio kwaśnicę kupował na Krupówkach? Człowieku, uwierz mi, że Chateaubrionda ty taniej kupisz jeszcze z piwem dobrym w Londynie za te pieniądze.
2: Ja bardziej nad morzem, proszę państwa. I uwaga, nie tylko ja, bo aż 22% respondentów wskazuje, że wybiera się na polskie morze. Kolejne 16% planuje wyjazd w inne miejsce niż w Polsce. 12% wybiera nasze góry piękne. Mhm. I tą kwaśnicę wspomnianą przez ciebie. Żeby mieć jasny pogląd, dla porównania, wyjazd do innych krajów Europy deklaruje 33% badanych, a poza Europę prawie 10%. To też jest niezły wynik.
1: City Break będzie Warsaw Breakiem, Poznań Breakiem, Podhale Breakiem i Pomorze
2: Breakiem. Rzeszów Breakiem.
1: Rzeszów, fakt piękne.
2: I wiesz co, tak sobie pomyślałem, może wy macie jakieś takie miejsce na szybki City Break, brzydko mówiąc po angielsku.
1: Albo na dłuższy wakacyjny, bo gadamy o Europie.
2: W ostatniej chwili możemy wyjechać. Ja Michałowi poleciłem bunkier kolejowy w Konewce. Czekam na wasze propozycje. 321-321-600 desperanos@antyradio.pl.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce.

0: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Trudniej pozbyć się punktów karnych, od dziś zmiany w przepisach. Zmiany będą też na boisku. Trener Urban zapowiada kalejdoskop wrażeń. W tej prawdzie też nowe wyposażenie dla psów z Wrocławia.
0: Prawda Antyradia.
2: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Koniec z możliwością redukcji punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Chodzi na przykład o jazdę pod wpływem, rażące przekroczenie prędkości czy zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Od dziś w życie wchodzą takie właśnie przepisy drogowe. Na zniknięcie punktów trzeba czekać. Dodatkowo za driftowanie albo jazdę na tylnym kole należy się już 10 punktów karnych. Jeżeli dojdzie do kolizji, to może być dodatkowe 12 punktów. Limit pozostaje bez zmian. 24 punkty, a dla kierowców, którzy mają uprawnienia krócej niż rok, 20.
0: Prawda Antyradia.
2: Lewandowski i Zieliński zagrają od pierwszej minuty. W bramce sprawdzi się Kamil Grabara. To plan Jana Urbana na wieczorny mecz Polska-Nigeria na PGE Narodowym w Warszawie. Dodajmy, plan wstępny, bo selekcjoner zapowiada dużo zmian w trakcie gry. Chce wykorzystać towarzyskie spotkanie do sprawdzenia wielu zawodników i różnych konfiguracji. Parę dni temu skończyło się to trudną do oglądania porażką 0-2 w meczu z Ukrainą. Start o 20:45.
0: Prawda Antyradia.
2: Przymusowa ewakuacja w obwodzie charkowskim na Ukrainie. 7 tysięcy osób będzie musiało opuścić miejscowości przy granicy z Rosją. Życie tam staje się niemożliwe przez atakujące te tereny drony.
0: Prawda Antyradia.
2: Blisko 80 kierunków czeka. Uniwersytet Opolski zaczął rekrutację na nadchodzący rok akademicki. Ma 6 nowości. Piotr Sikora.
3: Informatyka i systemy inteligentne, informatyka i sztuczna inteligencja, informatyka i cyberbezpieczeństwo, lingwistyka stosowana i optyka okularowa. A więc głównie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki tutaj modyfikuje swoją propozycję.
2: Najpopularniejszym kierunkiem od lat jest kierunek lekarski. Nabory będą prowadzone do września.
0: Prawda Antyradia.
2: Hełm dla psów powstaje na Politechnice Wrocławskiej. Chodzi o wsparcie czworonożnych pracowników służby. Dariusz Pyka.
4: Służby same się do nas zgłosiły, czy jesteśmy w stanie wykonać hełmy, bo te, które obecne są na rynku, nie do końca spełniają ich oczekiwania. Wojsko, policja, tak naprawdę o każdych służbach mundurowych, wszędzie tam, gdzie ten pies jest używany jako pies ten roboczy, pies pracujący.
2: Prototypy mają być gotowe jeszcze w tym miesiącu. Jest 9:32. To była Prawda Antyradia.

0: Od 17 do 26 stopni dziś na termometrach. Deszcze możliwe w zdecydowanej większości kraju. Burze na południu. Na Mystic Festival w Gdańsku dziś jeszcze pogodowo powinno być ok. Wieczorem będzie od 12 do 16 stopni. Deszcze w zachodniopomorskim, wielkopolskim i w łódzkim. W Trójmieście nadal ok.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, mamy laureata konkursu a propos aktywności sportowej. Po 40. Taka była podpowiedź.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć,
1: że... też pisali, Michał.
2: Wybierała tym razem Małgo, która ma słabość do imienia Paweł. No, oprócz tego, że ma również słabość do imienia Dave. Ale akurat Dave do nas nie napisał tym razem
1: jak
2: w konkursie.
1: Jak się nazywa wokalista Ghost?
2: Paweł.
3: Słuchajcie, nie powinnam się wtrącać, ale chyba was zwolnię zaraz.
2: No dobra, słuchaj. A czym cię ten Paweł tak urzekł? Powiedz nam, co? Co ten na to?
1: Ja powiem za Małgo, moi drodzy. No. Bo Małgo jest tutaj poddenerwowana. Miałem taki rok, jakieś 6-7 lat temu, gdzie regularnie graliśmy w piłkę. W marcu dostałem kontuzji, pęknięcie mięśnia czy coś tam. No to precyzyjna diagnoza. Wypłacili mi 2,6 tysiąca z ubezpieczenia. Miesiąc później odnowienie kontuzji, 3 tygodnie gipsu, wypłata 2900. Półtora miesiąca później, nie zgadniecie, ponownie 2 miesiące gipsu, 6700 do wypłaty. Po czym wezwanie przed komisję od ubezpieczyciela i pytania typu, czy nie znalazłem sobie alternatywnego źródła dochodu.
2: Ale słuchaj, pominąłeś dosyć istotnego suchara, od którego Paweł zaczął swojego maila. Na początek suchar, jak widać po firmie, z której pisze, najlepszy sport, transport.
1: Brawo, Zuchu! Pawełek wygrywa, słuchajcie, spędzi uroczy weekend na festiwalu Rock for People w Hradec Chralove.
2: Nawet 4 dni. Słuchaj, starym, będziesz miał tam naprawdę okazję zobaczyć absolutnie wszystkich, jeżeli chodzi o gigantów rock. Już nie będziemy teraz wymieniali całej tej listy, po prostu przyjeżdżają wszyscy.
1: Możemy wymienić wam, kto tam nie wystąpi. Budka Suflera na przykład.
2: No tym razem niestety Metallica nie wystąpi. Zenek się wybierał, ale dlatego, że imię takie czeskie bardzo. Ale niestety Zenka też nie wzięli. No.
1: Dobra, żeby nie denerwować już naszej wspaniałej wydawczyni, realizatorki, nie będziemy zagłuszać depeszy.
2: Przyjaciółki, koleżanki.
1: Never let me down again. A my na koniec tej audycji dzisiejszej zaprezentujemy wam polecajki, które przyszły od was dla innych słuchaczy na długi
2: weekend. Jest 9:42, Polska milknie, Małgo słucha depeszy.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Właśnie czytam, że Skolim porównał artystów do austriackiego malarza na H.
2: No to dobrze, dajmy spokój. Dajmy spokój.
1: Przepraszam, ten na H to jest na, tak naprawdę on był na CH.
2: Moi drodzy,
1: ale po wojnie.
2: Zapytałem się was o szybkie polecajki na weekend, długi, taki na ostatnią chwilę, jakby Michał miał wyjechać. No. Ja Michałowi poleciłem bunkier kolejowy w Konewce. Coś wspaniałego, jeżeli interesujesz się tym okresem w historii.
1: Bardzo.
2: Paweł zaproponował ci kompleks Rize w Górach Sowi.
1: Tak, tak, bardzo się tam chciałbym wybrać. Wiem, to jest fantastyczne miejsce i właśnie ten okres historyczny bardzo mnie podnieca. Tym bardziej, że Wilczym Szańcu, słuchajcie, jest model statku kosmicznego, którego faszyści mieli wypuścić. Haunebu się nazywał, z silnikiem dzwonowym. To tyle.
2: Dziękuję bardzo. Silnik, a propos dzwonów, ja dzisiaj tak zamierzam aktywnie rozpocząć długi weekend. Słyszymy się jutro 6:30. Tak. Małgo, Piotrek, Michał, dziękujemy.
1: Dzwon, dzban i Małgo, dzięki. Dobrego weekendu.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Po reklamie.
1: Zamieszki po śmierci Polaka w Wielkiej Brytanii. Policja dostała cegłami i butelkami. Donald Trump na spokojnie o Iranie, co nie znaczy, że spójnie. W tej prawdzie będzie też długi weekend, również w urzędach.
2: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Zamieszki w Southampton. Ludzie wyszli na ulicę po publikacji nagrania z aresztowania śmiertelnie rannego Polaka. Wideo pokazuje, jak mundurowi skuwają kajdankami ranionego nożem 18-latka. Protestujący tłum starł się. Z policją w ruch poszły cegły i butelki. Henry Nowak został zaatakowany pół roku temu, kiedy na miejsce dotarli mundurowi. Napastnik wmówił im, że jest ofiarą rasistowskiej napaści. Słowa rannego, że nie może oddychać, policjanci zignorowali. Ostatecznie zorientowali się jednak w sytuacji. Zabójca dostał przedwczoraj dożywocie.
2: Prawda Antyradia.
1: Nowy dzień, nowa złota myśl Donalda Trumpa o Iranie. Tym razem prezydent USA stwierdził, że rozmowy trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą i że nadszedł czas, by Teheran zawarł porozumienie. Wczoraj Trump mówił w jednym wywiadzie, że porozumienie może być w ciągu tygodnia, a w drugim, że obie strony za dużo rozmawiają i może powinny zrobić sobie dłuższą przerwę. Wcześniej to od niego miała zależeć ostateczna decyzja o porozumieniu, które negocjatorzy obu stron już ustalili i zażądał zmian.
2: Prawda Antyradia.
1: A kto za to płaci?
3: Pan płaci. Pani płaci, my płacimy.
1: I tak już po rządowych obniżkach. Dziś za 95 na stacji paliw dajemy nawet 5 zł i 95 groszy. 98 kosztuje do 6 zł i 54 groszy. Olej napędowy 6,40.
2: Prawda Antyradia.
1: Zmiany w centrum Gdańska. Miasto szykuje się na najazd turystów, ale zapowiada też utrudnienia. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
4: 27 czerwca wraz z pierwszym dniem wakacji zacznie się bardzo duża przebudowa węzła Hucisko. Będzie to się oczywiście wiązało z utrudnieniami, także ze zmianą ruchu tramwajów.
1: Zakończenie pracy za półtora roku.
2: Prawda Antyradia.
1: Długi weekend robią sobie też urzędnicy. W Zielonej Górze, na przykład w piątek w Urzędzie Miasta, nic nie załatwisz. Sekretarz Sławomir Wojciechowski.
5: Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra w piątek, teraz po Bożym Ciele, będą mieli wolne. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś dolegliwa niedogodność dla mieszkańców miasta. Jest to wolne przyznane w ramach 15 sierpnia, takżeśmy zaplanowali.
1: Czynne za to będzie na przykład Centrum Krwiodawstwa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Burze mogą pojawiać się w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Zakopanem czy w Opolu. Deszcz prawie w całej Polsce, ale na Mystic Festival w Gdańsku dziś jeszcze powinno być sucho. Deszcze przyjdą w nocy, ale już po koncertach. No i właśnie, w nocy padać ma też w Koszalinie, Warszawie i w Łodzi. Będzie wtedy od 7 do 13 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Dzień dobry Państwu, kłania się Aleksander Ostrowski. No co, każdy może dostać czkawki. Na chwileczkę Antyradio też dostało czkawki, prawdopodobnie na myśl o tym, że zbliża się ten długi, piękność, wielki weekend dla wielu osób. Nie dla wszystkich, no bo ja jutro się pojawię. Pojawię się też w piątek, ale obawiam się, że walczących wielką kursę będzie trochę mniej jakby, albowiem biur wiele nie będzie czynnych. Natomiast dzisiaj będę miał dla Państwa rozdawnictwo. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert The Perfect Circle na 10 dzień czerwca. Warszawa, Torwar. Zajmę się tym jak zwykle w stosownym momencie, natomiast na ten czas pozwolę sobie zapuścić kolejne dzieło, no i walczyć jak lew, żeby już czkawki nie dostawać. Jedziemy dalej, rodaczki i rodacy.

0: Tak, proszę Państwa, 24 minuty po 10 słuchają Państwo Antyradia. Społeczny reserwator pan Wojciech został na chwilę zapomniany, ale to wszystko przez czkawkę, która się wydarzyła. My dzisiaj mamy dzień savoir vivre. Wykwintnie. Dzień dobrej oceny, to zawsze przydatne. Dzień miłość zwycięża wszystko. To prawda. Także dzień powtarzania. Miłość zwycięża wszystko. Miłość zwycięża wszystko. Światowy dzień biegania i światowy dzień roweru. Chciałem zwrócić uwagę, że rower początkowo był maszyną biegową, zatem w pewnym okresie czasu było to święto połączone. Dzień podszywania się pod autorytet. To ostatnimi czasy częsta sprawa. Także dzień świadomości środków odstraszających owady. To jak najbardziej na czasie, bo zaczynają fruwać wszelakie, co widocznia się na przednich szybach samochodów, na szybach kasków motocyklowych i w ogóle gdziekolwiek się nie pojawimy. Proszę Państwa, mchniemy dalej niczym strzałę, jako Antyradio.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, jest poważny problem, bo w Siemiatyczach na Podlasiu wybuchła awantura o planowany koncert zespołu Vader. Część mieszkańców żąda jego odwołania, zarzucając artystom antyreligijny przekaz i satanistyczną estetykę. Do protestu dołączył egzorcysta diecezji drohiczyńskiej ksiądz Jarosław Błażejak i zaapelował o modlitwę i post. No, jeżeli się przeczyta fragment tekstu: razem ze śmiercią gorącą krew nocą pić, razem do piekła, razem w pełni księżyca z wilkami wyć. To fragment utworu Tyranii Piekieł. Proszę Państwa, no cóż, ja myślę, że gdyby w tych rejonach Vader wystąpił z takim, nie wiem, przekazem troszeczkę bardziej zbliżonym do tego, co robi pan Zenon Martyniuk, to może by było.

0: jest taka pieśń, typowa pieśń dla kultu i Kazika, w której do końca wykorzystany czas na teksty poważnej natury. Zamek Prawda Antyradia.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
7: masz. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 8.

0: Prawie 1,5 miliona nielegalnych papierosów przejęte na Dolnym Śląsku. Nowa tenisowa nadzieja. Maja Chwalińska walczy o półfinał French Open. W tej prawdzie będziemy też szukać pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. 1,5 miliona papierosów, prawie tyle udało się zabezpieczyć służbom na Dolnym Śląsku. CBŚP i Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowały nielegalną fabrykę tytoniu. Na miejscu poza papierosami było też ponad 1,5 tony nielegalnego tytoniu. Mundrowi zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy wpadli na gorącym uczynku. Akurat trwał przeładunek opakowań po pizzy wypełnionych papierosami bez polskich znaków akcyzy.
1: Prawda Antyradia.
0: No to jazda. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać ćwierćfinałowy mecz French Open. Na korcie centralnym zmierzy się z Anną Kalińską. 24-letnia Polka zaczynała turniej na 114. miejscu w rankingu. Teraz jest w okolicach 50. lokaty. Jak sama mówi, dotąd w żadnym ze spotkań nie była faworytką.
1: Prawda Antyradia.
0: Bez kasku ani rusz. Od dziś osoby poniżej 16 roku życia mogą jeździć na rowerze i elektrycznej hulajnodze tylko w kasku. Tylko w tym roku, tylko śląska drogówka odnotowała 34 wypadki z hulajnogami na baterie i prawie 90 wypadków z udziałem rowerzystów. O jednym z nich podinspektor Jarosław Dybi.
2: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to wgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
0: I rodzice też zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie dziecka.
1: Prawda Antyradia.
0: Internet i szeptany marketing. Tak, Polacy szukają teraz pracy, a firmy pracowników.
3: Jak szukamy pracy? GI Group, Dorota Zawadzka.
4: Choć najpopularniej pozostaje przeglądanie ofert na portalach z ogłoszeniami, Polacy korzystają z wielu źródeł informacji jednocześnie.
3: Na przykład 1/3 informacji o rekrutacji w firmie dostaje od osób, które już tam pracują. Firmy zarzucają sieci szerzej.
4: Sięgają one po wsparcie urzędów pracy, prowadzą rekrutacje wewnętrzne, publikują ogłoszenia na swoich stronach internetowych.
3: A gdzie najczęściej te prace dostajemy? GUS, Krzysztof Jedlak.
5: 18% wszystkich pracujących pracowało w sekcji przetwórczej. Przemysłowe. Ponad 14% przypadało na handel i naprawę pojazdów samochodowych.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Lepsza komunikacja przy hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach. Miasto zamówiło budowę węzła przesiadkowego. W okolicach Pre-Zero Areny powstanie on w ciągu 1,5 roku. Na zegarach mamy teraz prawie 11:03, czyli czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Backrooms 2 ma powstać. Horror, który szturmem zdobył kina za granicą, a w Polsce jeszcze nie zadebiutował, najpewniej będzie kontynuowany. Według Deadline około 20-letni reżyser Kane Parsons szuka już ponoć współscenarzysty. Chłopak nakręcił ten film za 10 milionów dolarów od studia A24 i na start produkcja zebrała prawie 120 milionów dolarów. To ekranizacja internetowej pasty o ludziach, którzy odkrywają przejście do ukrytego wymiaru i znikają w labiryncie pustych biur. W Polsce film zadebiutuje dopiero 19 czerwca. Ucieczka z Nowego Jorku zostanie nakręcona na nowo. Klasyka gatunku science fiction Johna Carpentera oddano w ręce Zacka Snydera, według Hollywood Reporter. Jest jednak szansa, że nie wyjdzie tak dyskusyjnie jak Rebel Moon. Reżyser ponoć ma w planach kręcenie w rzeczywistych lokacjach i wykorzystanie efektów praktycznych zamiast specjalnych.
0: Deszcz. Jutro jest pewny w jednym miejscu, w Gdańsku. Trzymajcie się tam na mistyku. Padać może też w całej północnej połowie Polski, a do tego we Wrocławiu i w Rzeszowie. Burze możliwe i na północy, i na zachodzie. Będzie od 18 stopni w Trójmieście, przez 20 w Rzeszowie, 24 w Warszawie czy w Krakowie i we Wrocławiu do 25 w Opolu.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 13 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. A propos tej sytuacji z zespołem Vader, którym miał i ma zagrać koncert w Siemiatyczach, pan Adrian napisał, że może, żeby się uspokoiła sytuacja, powinni śpiewać teksty z Zenona, pana Zenona Martyniuka, Growlem, i wtedy wszystko się uspokoi. A jeszcze słówko dla osób, które myślały o tym, żeby podbijać do Shakiry. Shakira po dość burzliwym związku z Gerardem Piqué stwierdziła, że już nigdy się nie zakocha, zatem szans żadnych nie ma. I zatem to jest właściwie bangaranga. A my jedziemy muzycznie, przepiękniościowo, niebywale. Bo cóż mamy zrobić? Za momencik wszystko zacznie się kręcić pod warunkiem, że zadziała pewien wynalazek, na który specjalnie nie mam wpływu.

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
15: jest! Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Jak wspominałem, mamy tydzień z Rock for People. To jest mocarny zestaw koncertów. To jest wielka impreza w Czechach. 10-14 czerwca w Hradec Králové. Mamy też zaproszenia na wspomniany czterodniowy karnecik. Natomiast dzisiaj dla Państwa będę miał zaproszenia na koncert Perfect Circle 10 czerwca na warszawskim Torwarze. A teraz dzieło o podwyższonym stopniu piękności. Yeah,

0: No i tak pięknie, ślicznie, dzięki Nirwanie kończymy tę godzinę. W kolejnej godzinie rozdawnictwo, o którym wspomniałem chwil kilka temu. Oczywiście muszą Państwo wysłuchać najpierw wiadomości, prognozy pogody, dwóch dzieł muzycznych, a potem zaatakujemy. A dzieła muzyczne piękne będą.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.

0: Rząd od tyłu dobiera się do Ziobry. Chce mu cofnąć węgierski status uchodźcy. Ukraiński pokaz fajerwerków w rosyjskim Petersburgu na start forum ekonomicznego. Polacy ruszają na długi weekend. W hotelach spore obłożenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Status uchodźcy dla Ziobry może być cofnięty. Został mu przyznany przez rząd Orbana na Węgrzech, a że władza się zmieniła, to Polska będzie się starać o zmianę kwestii jego ochrony. Szef MSWiA będzie niedługo rozmawiał o tym ze swoim węgierskim odpowiednikiem. Przy okazji mogą wypłynąć nowe informacje.
2: W jaki sposób oni opuścili Węgry, jak to się działo, kto udzielał im tego wsparcia? O to będziemy prosili w tych relacjach z nowym rządem węgierskim.
0: Mówi wiceminister Czesław Mroczek. Bardziej realne wydaje się teraz zatrzymanie współpracowników Ziobry Marcina Romanowskiego. Jemu nie udało się ulotnić do USA. Może być ścigany jak pospolity łotrzyk.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosyjska wersja forum ekonomicznego w Davos z ukraińską oprawą pirotechniczną. Kijów zaatakował dronami Petersburg, położony ponad 1000 kilometrów od linii frontu. Trafiony został terminal naftowy. Kule ognia i kłęby dymu może oglądać Putin we własnej osobie, który miał otworzyć wydarzenie. Czy faktycznie zjawi się osobiście, stoi teraz pod znakiem zapytania. Poza nim pierwszy raz od dawna mieli wziąć udział przedstawiciele USA czy Niemiec. Fajerwerki oglądają też m.in. przedstawiciele Chin.
1: Prawda Antyradia.
0: Długi weekend to prawie już. Szczęśliwcy, którzy wzięli wolne w piątek, mają 4 dni odpoczynku. Takich osób nie brakuje, m.in. w Beskidach, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
3: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy 2 dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu 9 Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
0: Nieco mniejsze jest obłożenie miejsc noclegowych w Zakopanem. Tatrzańska Izba Gospodarcza podaje, że zajętych jest około 70% pokoi.
1: Prawda Antyradia.
0: Fala wyjazdów dopiero wzbiera. Tymczasem tylko wczoraj doszło do ponad 160 wypadków i kolizji tylko w Śląskiem. Młodszy aspirant Barbara Pluta.
4: Ładna pogoda i słucha nawierzchnia często sprawiają, że stajemy się zbyt pewni siebie, tracimy koncentrację i częściej przekraczamy dozwoloną prędkość. Tymczasem to właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych.
0: Śląska Drogówka jak zwykle apeluje o ostrożność, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Oślepiające słońce może znacząco ograniczyć widoczność. Słonecznie w centrum kraju, na wschodzie pochmurno, na zachodzie deszczowo. Kropi od Szczecina po Jelenią Górę, po południu burze od Wrocławia po Rzeszów. Jutro od rana opady w centrum i na wschodzie Polski, wieczorem też na wybrzeżu. Na termometrach w okolicach 20-25 stopni, na Pomorzu chłodniej tylko 15. W piątek ulewy głównie na zachodzie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl

0: Ambiente Radio.
1: Prawie 11 minut po godzinie 12. Kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Rostrowskim, ale będzie obfitowała w rozrywki typu rozdawnictwo. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Perfect Circle. 10 czerwca, warszawski Torwar. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Bardzo proszę w tym mailu zamontować imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu na wszelki wypadek. Rozdawnictwo będzie przeprowadzone na zasadzie wykańczalni. Czyli państwo kończą kreatywnie dowcip, który zaintonują. Proszę państwa, brzmi on tak. Kolarz w trakcie Tour de France stracił tylne koło. Serwisanci w pośpiechu zamontowali mu koło od rowerka Bobo. Kolarz podciągnął obcisłe majtki i powiedział. Cóż takiego powiedział kolarz na widok małego kółka zamontowanego w jego rowerze? Proszę wymalować to w temacie maila.

0: proszę Państwa. Rozdawnictwo nadal trwa. Wybrałem parę bardzo fajnych zakończeń, ale na przykład w jednym z nich, który ma poważne szanse, no nie znalazłem wszystkich informacji, o które prosiłem. Przypominam. Imię i nazwisko. Adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu. Numer telefonu, spytacie, po co nam ten numer? No po to, że na przykład jak koncert jest odwołany albo przełożony, albo coś, no to mamy z Państwem kontakt bezproblemowy. Rodaczki, rodacy, przypominam, że mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Perfect Circle na 10 dzień czerwca na warszawskim Turwarze. Należy dokończyć dowcip, który rozpoczyna się tak. Kolarz w trakcie Tour de France stracił tylne koło. Serwisanci w pośpiechu zamontowali mu koło od rowerka Bobo. Kolarz podciągnął obcisłe majtki i powiedział. Właśnie to Państwa zadanie, cóż takiego kolarz powiedział. Proszę to wpisywać w temacie maila.
1: Hello Poland, this is Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Morliny są gorące.
13: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
14: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy. Cześć.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No i dobrze, czas na rozwiązanie konkursu na zasadzie wykańczalnie przeprowadzonego. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Perfect Circle 10 czerwca na warszawskim Torwarze za chwilę przekażę. Przypominam, dowcip zaczynał się tak. Kolarz w trakcie Tour de France stracił tylne koło. Serwisanci w pośpiechu zamontowali mu koło od rowerka Bobo. Kolarz podciągnął obcisłe majtki i powiedział: nawet nie chcę myśleć, co mi zamontujecie, jak mi odpadnie siodełko, napisał pan Filip. To jest numer uno. No i drugie zaproszenie otrzymuje pan Mateusz. Napisał: mam nadzieję, że przynajmniej świeci na kolorowo przy hamowaniu i dorzućcie mi te małe koraliki na szprychy. To są zwycięzcy, którzy już są pewni, że wybiorą się na koncert. Za momencik maile zwrotne do panów pomkną. Chwil kilka później także zaproszenia. Ale jedziemy dalej, jakby nigdy nic.

0: Tomek Kasprzyk, studia
1: Antyradia. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jesteś specjalistą od prowadzenia lokomotywy. Mhm. Co byś wybrał? Autobus, tramwaj czy lokomotywę?
1: Lokomotywę, zdecydowanie.
0: No tak. No wiesz, to przynajmniej działa sensownie.
1: Działa, jedzie po torach, nie trzeba kierować, samo jedzie, no.
0: No tramwaj też.
1: Samo się gra, samo się słucha, samo się pracuje.
0: Tylko że tramwajem, jak jedziesz, prowadzisz tramwaj, przejeżdżasz przez miasto, to ludzie w słuchawkach na uszach czasami się pojawiają znienacka.
1: Przed tramwaj można wjechać, przed lokomotywę można wjechać bardzo rzadko na własną odpowiedzialność.
0: Dokładnie, a jak już ty już się najedzie, patrzy lokomotywę nadjeżdża, to lepiej się położyć wzdłuż torów, a nie w poprzek. Proszę Państwa, i tym to poradnikowym elementem pozwolę sobie zapowiedzieć Tomka Kasprzyka i jego lokomotywę, jednocześnie mówiąc Państwu do usłyszenia. Rodaczki i rodacy, odpocznijcie w ten długi weekend.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Stawczak zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Droga jest czasowo wyłączona z ruchu w kierunku stolicy. Już o tym Szczonowa.
1: Prawda antyradia.
0: Wojskowy śmigłowiec rozbił się w południowo-zachodniej Anglii. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Trwa ustalanie, co właściwie się stało.
1: Prawda antyradia.
0: Zakończyły się prace naprawcze przy estakadzie w Chorzowie. Kolejne przejazdy pod obiektem zostaną udostępnione w piątek. Dopuszczony będzie ruch samochodowy w rejonie ulic Faski i Pocztowej. Zostanie też otwarty parking P2. Pod estakadą będą mogły przejeżdżać również autobusy i tramwaje. Miasto Katarzyna Chochuł.
2: Zgodnie z harmonogramem ZTM od 9 czerwca bieżącego roku planowane jest wznowienie ruchu autobusów i tramwajów.
0: Na razie nie wiadomo, czy ruch wróci na estakadę. Władze Chorzowa obawiają się ogromnych korków, bo w każdym kierunku byłby tylko jeden pas. Do tego na ten obiekt mogłyby wjeżdżać pojazdy do 3,5 tony. W razie wypadku wóz strażacki nie mógłby się tam dostać.
1: Prawda antyradia.
0: Żona mecenasa od Trumien na Kółkach zatrzymana za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Kobieta usłyszała w sumie kilkanaście zarzutów, między innymi za mefedron i marihuanę. To element większego śledztwa, w którym podejrzanych jest kilkadziesiąt osób. Dotyczy handlu narkotykami i udziału w gangu.
1: Prawda antyradia.
0: Prawie 600 zgłoszeń dotyczących psów dostała w zeszłym roku wrocławska Straż Miejska. I najczęściej wcale nie chodziło o niesprzątanie odchodów, mówi Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
3: Jeżeli chodzi na przykład o uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi o nieuprzątnięcie odchodów, 85 zgłoszeń. 210 zgłoszeń dotyczyło dobrostanu psów, choćby brak stałego dostępu do wody.
0: Prawie tyle samo zgłoszeń dotyczyło wyprowadzania psów bez smyczy czy kagańca. Za tego typu wykroczenie można dostać do 500 zł mandatu. Kropi w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie i Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Z czasem może tam grzmieć. Burze niewykluczone też od Wrocławia po Rzeszów. Na termometrach obecnie w granicach 26 stopni znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro od rana opady w centrum i na wschodzie Polski, wieczorem też na wybrzeżu.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: tygodniu robi. Kawał rock'n'rolla z nowej płyty One on One.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Bardzo jestem ciekaw, czy jak Europe przylecą do Polski na koncert w październiku w Warszawie, czy będą grać nową płytę, czy koncentrują się oczywiście na The Final Countdown. Chyba odpowiedź jest wiadoma, bo to będzie rocznica wydania płyty The Final Countdown, więc całą powinni zagrać, no i potem jakieś smaczki z nowej płyty, kto wie. Europe 20 października, jak dobrze pamiętam, jesienią na warszawskim Torwarze. Będzie szansa, żeby do tego wracać nie raz, nie dwa, no i oczywiście będzie szansa na zaproszenia. Tymczasem 11 minut po godzinie 13, Tomasz Kasprzyk, witam w środę 3 czerwca i zapraszam do Rokomotywy, która potrwa jak zwykle do 16.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A dziś szansa dla tych, którzy chcieliby zobaczyć na żywo Electric Callboy, A Day to Remember, Megadeth, Three Days Grace, co tam jeszcze? Nothing But Thieves, Papa Roach, Withering Temptation, Limp Bizkit, Megadeth, no czy na przykład jeszcze Alter Bridge. Będzie taka szansa, to już za niecałe 2 tygodnie.

0: takie utwory, które kompletnie się nie nudzą, nawet jak są na 7/4. Money, Pink Floyd za nami w Rock on the Vivanty Radio, ale są też takie zespoły, których koncerty warto zobaczyć. Na jednej scenie Baby Metal, Electric Cowboy, Three Days Grace, Papa Roach, Megadeth, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon. To wszystko podczas Rock for People festiwalu w Hradec Kralove. Czterodniowy karnet dzisiaj mam, które chętnie oddam w wasze ręce, więc nie oddalajcie się od antyradia.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w antyradiu.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana.

Grabasz i kompania. Pijama porno sprzed lat. Twoja generacja. Są w transie koncertowym. No i są w trasie przy okazji. 23 minuty pozostałe do godziny 14. Hyc, zaglądamy do muzycznej karty kalendarza, bo ważne rzeczy wydarzyły się 3 czerwca. Nie wiem, czy to była środa, ale na pewno 67 rok. Singiel zespołu The Doors ukazał się w Stanach Zjednoczonych, a 2 miesiące później dotarł na szczyt listy przebojów. Piosenka oparta na niedokończonej kompozycji gitarzysty zespołu Robiego Kriegera trwała ponad 7 minut. Wyobrażacie sobie? Ale ponieważ słuchacze często prosili o jej emisję w radiu, no i wcale się nie dziwię, to wytwórnia także wydała wersję skróconą tego utworu do 3 minut.

0: Rolling Stones z nagraniem Pain in Black. Zamykają pierwszą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio w środę, 3 czerwca. Niespełna 6 minut pozostało do 14. O 14.00 Prawda Antyradio i będzie o wypadkach. Uważajcie, jak jedziecie. Uważajcie na drodze, bo dwa wypadki na S8 odnotowaliśmy. Państwo dzwonią i informują. Jest niebezpiecznie. Ale po 14.00 będę miał także dla Was nie jeden karnet, ale dwa podwójne, 4-dniowe karnety na festiwal Rock for People od 10 do 13 czerwca w Hradec Kralowe. Jeżeli macie ochotę tam być, to bardzo proszę, nie oddalajcie się od Antyradia, ok?
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na...

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: 75 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Dwa wypadki na S8. Trasa jest zablokowana w stronę Warszawy. Maja Chwalińska gra dalej. Awansowała do półfinału French Open. Przybywa mandatów z odcinkowych pomiarów prędkości. Są nowe dane.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. S8 zablokowana w stronę Warszawy. Trasa stoi...

0: przekraczeń prędkości i wjazdów na czerwonym świetle. To o ponad 11% więcej niż w 2024. Rankomat.pl, Grzegorz Dymczyszak.
1: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
0: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Tylko 3% z nich udało się ukarać mandatem.
2: Prawda antyradia.
0: Balony przelecą nad Śląskiem. W Tychach i Pszczynie między 18 a 20 czerwca odbędą się zawody Indy Silesian Sky.
3: Start, a później przelot kilkunastu ogromnych balonów nad domami robi wrażenie.
4: No uczta taka dla oka. Jak wystartowały, to normalnie od razu fiu do góry.
5: Trzeba uczyć małego od początku, że duże balony są okej.
3: W tym roku 15 załóg z Polski i zagranicy będzie rywalizować w 5 lotach konkursowych. W Tychach i Pszczynie zaplanowano też widowiskowe gale balonowe. Organizator Kuba Szwedowski.
6: Wszyscy piloci ustawiają się w szpalerze, napełniają tym ciepłym powietrzem czasze balonów i w rytm muzyki podgrzewają te czasze, więc to wszystko wygląda jak taki pokaz żywych lampionów.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Brzmi w Śląskiem, na zachodzie miejscami kropi. Z czasem burze możliwe od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Na termometrach obecnie w granicach 26 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro od rana opady w centrum i na wschodzie. Wieczorem też na wybrzeżu. W piątek ulewy głównie na zachodzie Polski.

0: Erste Bank Polska.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: na wyobraźni już widzę i słyszę podświadomie, jak ten utwór zabrzmi 10 czerwca na warszawskim Torwarze. Perfect Circle.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Dziś 3 czerwca, więc jak widzę w rozpisce, dziś Perfect Circle są w Londynie i grają w O2 Academy. Jutro zresztą także, a za tydzień wylądują w Warszawie i będą grać na warszawskim Torwarze. No, jeszcze będzie okazja, żeby do tego wracać. Natomiast jutro ważny dzień. Wiedzą wszyscy ci, którzy wybierają się do Gliwic, do Pre-Zero Areny, gdzie wystąpią pierwszy raz Guns N' Roses. 2 koncerty, 4 i 6 czerwca. Uwaga, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale osoby wybierające się na koncert powinny pamiętać, że na teren wydarzenia nie będzie można wnosić plecaków, torebek ani żadnego innego rodzaju bagaży, niezależnie od rozmiaru, żebyście mieli tego świadomość. Dla uczestników, z tego co wiem, przygotowany jest specjalny depozyt, w którym będzie można zostawić niedozwolone przedmioty przed wejściem na teren imprezy. A impreza ma się tak, że o 17.30 otwierają się bramy i można już się ładować. 18.15 wchodzi Mammoth WH, a o 19.30 Guns N' Roses.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Zion, Bob Marley w lokomotywie w Antyradio. Megadeth, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon także tworzą historię. No i zagrają m.in. na Rock for People festiwalu, który odbędzie się w Hradec Kralowe od 10 do 13 czerwca. Mam taki karnet. Dwa nawet. Dwuosobowe karnety. Czterodniowe. Od 10 do 13 czerwca. Macie ochotę je zdobyć? To napiszcie mi proszę, dlaczego to do was właśnie powinien należeć ten karnet i dlaczego to wy chcielibyście pojechać do Hradec Kralowe. Ale żeby było jasne, napiszcie mi to po czesku, ok? Kasprol@antyradio. To mail do mnie. Napiszcie mi po czesku, dlaczego to do was powinny powędrować te karnety i dlaczego to wam się należy, to byście zobaczyli te zespoły na Rock for People. Macie czas. Kasprol@antyradio.pl.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce.

0: www.bonsmedia.pl. Bons Media, ekspert, taniej masz. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

favorite game, The Cardigans w Lokomotywie w Antyradio. A my jeszcze przyjrzymy się na chwilę muzycznej karcie kalendarza, bo warto wspomnieć, że to także wydarzyło się 3 czerwca 1995 roku. Piosenka Have You Ever Really Loved a Woman Bryan Adamsa uplasowała się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy singli. Kompozycja, w której, warto wspomnieć, gościnnie na gitarze zagrał Paco de Lucia. Została także w filmie użyta Don Juan de Marco z Marlonem Brando i Johnem Deppem. Nagranie, o którym wspomniałem, może niekoniecznie tutaj, ale my chętnie przysłuchujemy się teraz panu Brianowi w utworze Run to You.

0: bardzo jestem ciekaw, jak tam wasze czeskie maile do mojego prywatnego lista na szaka sprolmałpantyradio.pl w sprawie podwójnych wejściówek na Rock for People, podwójnych karnetów w zasadzie, czterodniowych karnetów do Hradec Kralove od 10 do 13 czerwca. Po 15 nagradzam, a chwilę Prawda Antyradia.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: Morliny są...
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
3: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
1: Morliny są...
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
9: Akt oskarżenia w głośnej sprawie wypadku, w którym zginęła dwójka nastolatków na Lubelszczyźnie. Rządzący posłuchali prezydenta w kwestii blokowania treści w internecie. Profilaktyka zdrowotna w Polsce leży. Słabo wypadamy na tle Unii.
0: Prawda Antyradia.
9: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Młodość w kryminale spędzi sprawca wypadku, w którym zginęło dwóch nastolatków. Chodzi o głośną sprawę z Chełma z końca marca ubiegłego roku. Szymon C. wiózł w sumie 9 osób zwykłą osobówką, a że nie wszyscy się mieścili, to część trafiła do bagażnika. Ponadto był pijany, a jakby tego było mało, pędził 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Ostatecznie rozbił się na latarni i betonowym ogrodzeniu. Sąd skazał 20-latka na prawie 8 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Prawda Antyradia.
9: Rządzący posłuchali prezydenta. W nowym projekcie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie tytułowe uprawnienia będzie mieć sąd, a nie urzędnik. Wcześniej było na odwrót, dlatego Karol Nawrocki zawetował przepisy. W praktyce ma to działać tak, że platformy internetowe będą mieć 2 dni na usunięcie zgłoszonego materiału.

0: podczas gdy średnia unijna wynosi zaledwie 10,5%.
1: W Polsce na profilaktykę państwo wydaje 24,5 euro na osobę rocznie. Unijna średnia to 140 euro.
2: Prawda antyradia.
1: Blady strach ponownie padł na mieszkańców okolicy jeziora Loch Ness. Nie dość, że rzekomo mieszka w nim potwór, to w okolicznej miejscowości Inverness grasuje papuga wydziobująca gumę z samochodów. Aleksandretta obrożna atakuje uszczelki w szybach i wycieraczki. Jest zielonego koloru, więc dobrze się maskuje na drzewach, wypatrując ofiar. Pełna kultura. Zapraszam. Za wszelką cenę. Taki tytuł będzie nosić kolejna ekranizacja Harlana Cobena nakręcona przez Netflixa. Tym razem fabuła będzie skupiona wokół ojca, który odsiaduje dożywocie za morderstwo własnego syna. Nagle wypływają dowody, że dziecko jednak żyje, więc mężczyzna ucieka z więzienia, żeby odkryć prawdę. Premiera 18 czerwca. To już koniec euforii. Trzeci sezon był ostatnim, o czym mówi Sam Levinson, twórca tej produkcji, w wywiadzie dla New York Times. Wcześniej pojawiały się pogłoski, że Levinson ma pomysły na kontynuację, jednak portal Deadline potwierdził informację o zakończeniu w HBO. Za to Baldur's Gate może wrócić. Chodzi o drugą część gry, która miałaby być zrobiona na nowo w odświeżonej wersji. Na razie właściciele marki nabierają wody w usta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Nawałnica przechodzi właśnie przez Śląsk. Z czasem burzowo ma się zrobić też w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Na zachodzie raczej deszczowo, jutro od rana opady w centrum i na wschodzie Polski. Wieczorem też na wybrzeżu. W piątek ulewy w całej zachodniej połowie kraju, wieczorem popada też na wschodzie.

0: Idealne za kierownicę. The way things were. Social distortion. Ale zapachniał Ameryką.
1: Lokomotywa w antyradiu.
0: Super. Ciekawe, czy to nagranie znajduje się w zestawieniu listy przełojów turbotopa. Jeżeli tak, to gdzie? Sprawdźcie. Taki amerykański luz. A teraz z Ameryki przeniesiemy się do Czech. O kwadrans po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w antyradiu. I muszę powiedzieć, że zasypaliście mi czeskim skrzynkę mailową kasprul@antyradio.pl. Na przykład.
2: Ahoj.
0: Cześć.
2: Na tomto eleganckim
0: udział w tym eleganckim festiwalu to dla mnie punkt kulminacyjny roku. Muszę się zatracić i poszaleć w tym rytm muzyki z młodości, a gdzie indziej jak nie przy czeskim piwie. Najlepsze. Rock Baby.
2: PS.
0: TPS. Jeszcze ważne jest, że dziecko będzie płakać. Mam nadzieję, że dziecko tego nie słyszy. Spłakać z radości oczywiście. Gratuluję. I jeszcze jedna ważna informacja tutaj. Ponieważ przygotowywałem się do tego festiwalu długo, że moje playlisty zaczęły się starzeć szybciej niż ja sam. Kiedy słyszę słowo festiwal, automatycznie sprawdzam kalendarz.
2: Gdyż słyszim Rock for People.
0: Fajne to, gdyż słyszim Rock for People, prawda? Gdyż słyszim, muszę zapamiętać. Poza tym istnieje realne ryzyko, że bez biletów będę stał pod halą koncertową i ze smutkiem słuchał koncertów przez płot. Koncerty posłuchać smutne przez płot. Fajnie piszecie. Okazuje się, że jak się to wszystko przetłumaczy w drugą stronę, to też działa. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Kto to był? Iwo i Daniel. Podglądajcie swoje skrzynki mailowe, bo niebawem do nas pofruną czterodniowe karnety, podwójne czterodniowe karnety na Rock for People. Karnety obowiązujące od 10 do 13 czerwca. 10, 11, 12 i 13. Gratuluję!
1: Lokomotywa w antyradiu.
0: Ale mamy jeszcze trochę takich karnetów, więc jeżeli macie ochotę tam się pojawić obok Iwo i Daniela, nie oddalajcie się od antyradia. Mamy także specjalne bilety na 14 czerwca. To osobne konkursy będą, ale jeszcze ich trochę jest. Także bądźcie blisko antyradia.

Know My Name, Chris Cornell w Lokomotywie Wanty Radio. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale w sobotę w Atenach ruszyła tegoroczna trasa koncertowa Iron Maiden i zespół zaprezentował fanom niespodziankę. Mowa o utworze Infinite Dreams z płyty Seven Son of Seven Son. Tego utworu podobno Iron Maiden nie grali od 1988 roku, czyli prawie od 38 lat. Więc proszę bardzo, takie odgrzewane, przepiękne przeboje sprzed lat także się powtarzają. Być może i 14 czerwca w Hradec Kralowy też coś zaprezentują.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii.

0: wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
9: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
13: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Limp Bizkit dziś na koncercie w Krakowie. Wygląda na to, że na występ Gwiazdy Wieczoru w Tauron Arenie poczekamy do 21.15. Wcześniej wystąpią Eka Vandal o 20 i Drabuszejka o 19.10. To jest zmiana last minute po tym, jak z imprezy wypadł Netspend. Otwarcie drzwi o 18.00, bilety jeszcze są dostępne. Na drugim końcu Polski rusza Mystic Festival. Dziś dzień rozgrzewkowy, bez głównej sceny. Występy zaczną się przed 16, a skończą przed 1 w nocy. Zobaczymy m.in. Frontside, Six Feet Under czy Ice Nine Kills. Jutro rusza główna scena, a w gdańskiej stoczni wystąpią m.in. Megadeth, Anthrax, Overkill czy Tides from Nebula. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
12: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Eddie Brickell i New Bohemians w tle What I Am. 21 minut pozostało od godziny 16. Kamil jeszcze napisał, że dziś miała rocznica, kiedy w 70 roku 3 czerwca grupa Deep Purple wydała swój 4. album studyjny zatytułowany Deep Purple in Rock. Na tej płycie, dzięki Kamil, na tej płycie po raz pierwszy zagrał najsłynniejszy skład Deep Purple, czyli Blackmore, Gillan, Glover, Lord i Paez. Album zawierał takie nagrania jak Speed King, Child in Time czy Living Wreck. Klasyka gatunku.

0: poważnie zrobiło przy okazji tego utworu. Szacunek w stronę bossa. Ale czas oczywiście wypuścić wiatr w żagle i od tego są nasi specjaliści.
1: My jesteśmy od puszczania wiatru? No dobra. Ahoj!
0: Ahoj!
1: Cała naprzód ku nowej przygodzie.
2: Dzień dobry, spokojnie panowie. Tyle emocji, ale ja rozumiem, bo zaczyna się długi weekend.
1: No nie, tak na sam. Głos rozsądków. A nie, to jest slogan innego. Nie, przepraszam.
2: Nie, to w nawiązaniu do tych wiatrów. Grill, te sprawy, rozumiesz. Kiełbasa rozumiem. Ciężka na żołądku. No
1: super,
2: dobrze, ale.
1: Wszystko fajnie.
0: I w kopii, potem wiatr znowu. I w kółko Macieju. I tak w kółko. No i
2: I
1: cała na przód nowej przygodzie. Wszystko się zgadza.
2: Będą dzisiaj w
1: oj, tak. Będzie również niezwykła koniunkcja matki z ojcem.
0: Gwiazdorsko.
1: No,
0: dobra.
2: I to co? Teraz może ojciec rock'n'rolla.
0: No dobra, ale jakbym był waszym słuchaczem, mielibyście coś dla mnie, jakąś nagrodę?
2: Mielibyśmy.
1: No, a jakby
2: a lubisz ty A Perfect Circle?
0: No pewnie, że tak.
2: No to będą wyjściówki na ich koncert.
0: Żartuję.
1: Tylko trzeba będzie zadzwonić.
0: O, poczekajcie, pogadam jeszcze poza anteną, okej? Okay?
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłokiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wpadł potencjalny sprawca fałszywego alarmu w jednostce wojskowej na Mazowszu. Jest oficjalna propozycja utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Niebiesko robi się na drogach. Rusza akcja Bezpieczny Weekend.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Zatrzymanie po fałszywym alarmie w jednostce wojskowej. Żandarmeria wojskowa i cyberpolicja informują, że wpadła jedna osoba. Miała wywołać zamieszanie w jednej z mazowieckich jednostek. Na razie służby nie podają szczegółów.
0: Prawda Antyradia.
1: Oficjalna propozycja utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce przekazana. Warszawa uprasza o to Waszyngton. Szef resortu obrony przekazał tę propozycję swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi Pete'owi Hegsethowi. Władysław Kosiniak-Kamysz nie dostał jednak odpowiedzi. Mamy dostarczyć więcej szczegółów, nad którymi resort obrony już pracuje. W Polsce obecnie stacjonuje i rotacyjnie, i w ramach stałej obecności około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Prawda Antyradia.
1: Rusza akcja Bezpieczny Weekend. Policja poluje na piratów drogowych. Mundurowi jeżdżą nieoznakowanymi radiowozami i kontrolują ruch. Dyrektor drogówki Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
2: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
1: Policjanci przypominają też kierowcom o przepisach, które weszły dziś w życie. Za najcięższe przewinienia drogowe nie będzie można zmniejszyć punktów karnych.
0: Prawda Antyradia.
1: W łapaniu piratów pomagają fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Liczba wykrytych naruszeń przekroczyła 1 300 000 w zeszłym roku.
3: W zeszłym roku przybyło 14 fotoradarów i 9 odcinkowych pomiarów prędkości. Te ostatnie są wyjątkowo skuteczne. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszek.
4: Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
3: W tym roku system będzie dalej rozbudowywany. Swoje pieniądze zaczęły wydawać na to samorządy. Odcinkowy pomiar będzie w Warszawie, w tunelu Wisłostrady i na moście Poniatowskiego. ZDM Jakub Dybalski.
5: Odcinkowy pomiar prędkości ma tę przewagę, że

0: Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Piękny kawałek The Afghan Weeks w parze z głośników. Dzień dobry, kłaniamy się oficjalnie. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambroży-Obertyn, a nieoficjalnie się już kłanialiśmy?
1: Tak. Tak, po prostu tak. Jak rozmawialiśmy z Kasprolem, to już się nieoficjalnie zaprezentowaliśmy naszej słuchalności.
2: Słuchajcie.
1: No, także niech mu spławik lekkim będzie. A my bawimy was do godziny 19 dzisiaj wyjątkowo, bo po godzinie 19 specjalna audycja z Mystic Festival.
2: Tak, tym razem to my, para z głośników, jesteśmy na posterunku w studio, a wysłannicy, czyli Robert Brała i Bartek Synowiec, nadają z Mystic Festival, także jeżeli tam się wybieracie, to zbijcie z chłopakami pionę, na pewno będzie im bardzo miło, na pewno też tam na was czekają.
1: A jeśli się nie wybieracie, to słuchajcie Antyradia. A dzisiaj u nas między innymi niezwykła koniunkcja matki z ojcem w Lublinie.
2: Niezwykła droga jeżozwierza.
1: Na początku roku, słuchajcie, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt Top Mama. Miało być pięknie, a jak wyszło?
2: Zobaczymy.
1: No, to zobaczymy. A teraz Marilyn Manson i Personal Jesus. Jedziemy.

0: Zabójczy gość.
1: Jest i on. Przyszła pora na zabójczego gościa, który raz w tygodniu grasuje w parze z głośników i sieje niezły zamęt. Zadanie jest proste. Trzeba rozpoznać, czyj głos obniżyliśmy tak, by pozornie nie dało się rozpoznać, kto to mówi. Ale wy jesteście zdolni i zazwyczaj zgadujecie.
2: To prawda, a do wygrania jest piesza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku oraz wyjątkowo dorzucamy również merch w postaci koszulki. Żeby nie było, że ciągle kubek, prawda?
1: Tak.
2: Jeszcze się stłucze w podróży, właśnie. Nie wiadomo po co. No dobrze, jesteście gotowi? To uwaga, posłuchajcie zagadki.
3: Czasami chcę, że miło jeszcze bardziej mi smutno niż jest i wtedy się tak napięknie potrafię zdołować, ale potem się wychodzi z tej nory oślizgłej i myśli się już nie o tym, że memento mori, tylko jednak życie jest fajne, bo przez chwilę przeżyłem dotknięcie zimnego, niewspółczującego kosmosu, a tu świeci słońce.
1: 321-321-600, dzwońć, jeśli macie pomysł, kto to może być.
2: Do wygrania jest koszulka Antyradia. Pamiętajcie, żeby nagrywać nam również swoje dane, w sensie telefon, żebyśmy mogli oddzwonić, a już za chwilę Ugly Kid Joe, świetny kawałek Cats in the Cradle.
4: Mówi dla państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Bank.

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
5: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jest godzinowa rozpiska nadchodzących koncertów Guns N' Roses. Zespół wystąpi w gliwickiej Pre-Zero Arenie jutro i w sobotę. W oba dni otwarcie drzwi hali jest zaplanowane na 17.30. O 18.15 publikę zacznie rozgrzewać Mamot. Gansi zaczną swoje długie show o 19.30. Spodziewajcie się około 3 godzin grania. The Rolling Stones mogą ruszyć w trasę. Ma na to nadzieję Mick Jagger, który pytany o koncertowe plany grupy stwierdził, że nie może już doczekać się grania live. Według nieoficjalnych informacji The Rolling Stones zrezygnowali z grania w zeszłym i w tym roku. Według oficjalnych informacji natomiast Keith Richards właśnie został pradziadkiem. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
4: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Piosenka o jakże przewrotnym tytule Teenage Dirtbag. 22 minuty do godziny 17. Para z głośników wciąż bucha.
2: My lubimy przyglądać się temu, co dzieje się nie tylko na świecie, ale też w Polsce. Okazuje się, słuchajcie, że w niedzielny wieczór mieszkańcy wsi Krzywaczka pod Myślenicami zauważyli w ogrodach jeżozwierzę i wezwali policję.
1: Tak, funkcjonariusze byli bezradni. To nie jest zwierzę, które łatwo się zatrzymuje. Zadzwonili więc do lokalnego eksperta od egzotycznych zwierząt, bo tylko on miał doświadczenie i specjalną klatkę. Mm. Mężczyzna przyjechał, rozstawił sprzęt, spojrzał na zwierzę i rozpoznał swojego własnego jeżozwierza, który wcześniej sam przegryzł ogrodzenie i poszedł na nocny spacer.
2: O, słuchajcie, to jedyny przypadek w historii polskiej kryminalistyki, gdzie i sprawca, i świadek mieszkają pod tym samym dachem.
1: No, wpadli na siebie.
3: Walnęliśmy w jakiegoś psa?
4: Chyba jeżozwierza.
3: Jakiego jeżozwierza?
4: Takiego dużego jeża.
3: Grucha, czy ty naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, buf, łoś, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Wiadomo, jest lądek.
1: Tak, a nie Londyn. Oczywiście. To Hold the Line już teraz, a za chwilę będziemy odbierać wasze telefony w sprawie zabójczego gościa i powtórzymy zagadkę, dzięki której możecie stać się bogatsi o pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku.

0: Zabójczy gość.
1: Dla miłości można zrobić wszystko, jak śpiewa Meatloaf, ale po co? Lepiej oddać się parze z głośników.
2: Absolutnie, możecie nam się oddać pod każdą postacią, a my jesteśmy dla was w formie ciekłej, stałej, płynnej, w każdym stanie skupienia. Para z głośników bucha, już za chwilę Manam i Szare Miraże, wcześniej Prawda Antyradia, a teraz przypominamy zagadkę w konkursie Zabójczy gość. Kto to mówi?
3: Czasami chcę, żeby miło jeszcze bardziej mi smutno niż jest i wtedy się tak napięknie potrafię zdołować, ale potem się wychodzi z tej nory oślizgłej i myśli się już nie o tym, że memento mori, tylko jednak życie jest fajne, bo przez chwilę przeżyłem dotknięcie zimnego, niewspółczującego kosmosu, a tu świeci słońce.
2: Jeśli chcecie wygrać pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku, dzwońcie 321-321-600, dorzucamy jeszcze merch w postaci koszulki.
4: No myślę, że jest to Maciek Maleńczuk.
2: Nie.
1: Źle myślisz.
2: Tak.
5: Cześć, tu Adrian. Moim zdaniem zabójczym gościem jest Edyta Bartosiewicz. No. Pozdrawiam.
2: No pozdrawiamy. To nie jest Edyta Bartosiewicz, może jeszcze jakaś propozycja?
6: Cześć, tu Piotrek z Kiebrytanii. Wydaje mi się, że tajemniczy głos należy do Dawida Podsiadły. Zdaje się, że kiedyś słyszałem w jego wywiadzie. No to tyle.
2: No i to gabloty.
1: Ale nie.
2: Ale nie, to nie jest Dawid Podsiadło, także merch w postaci koszulki i piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku wciąż czekają. Dzwońcie 321-321-600.
7: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
8: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
9: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Samolot z Polką w śpiączce przyleciał już z Pekinu do Wrocławia. Jest śledztwo w sprawie interwencji policji u szefa TV Republika. Pies na służbie w Straży Miejskiej będzie pracował jako ochroniarz.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Ewakuacja medyczna już prawie zakończona sukcesem. Samolot z Polką w śpiączce wysłany przez resort obrony aż do Pekinu wylądował we Wrocławiu. 24-latka ma teraz trafić do szpitala wojskowego w tym mieście. Dziewczyna kończyła w Chinach studia sinologiczne. Zachorowała na agresywny nowotwór, który poskutkował powikłaniami w postaci zapalenia mózgu, a później jeszcze zakrzepicą. Transport trzeba było załatwiać na najwyższym szczeblu dyplomatycznym. Zorganizowanie go prywatnie na własną rękę było praktycznie niemożliwe.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest śledztwo w sprawie interwencji policji u szefa TV Republika, Tomasza Sakiewicza. Do incydentu doszło w połowie maja. Ktoś fałszywie zaalarmował służby, że w jego mieszkaniu jest osoba, która planuje odebrać sobie życie. Mundurowi zastali w lokalu Sakiewicza z kobietą, którą zakuli w kajdanki. A to było tylko jedno z kilku zawiadomień wobec osób powiązanych ze wspomnianą telewizją.
1: Prawda Antyradia.
0: Nawet 8,5 tysiąca złotych do wzięcia. Niebawem będzie można się zgłaszać po dolnośląskie małe granty. Co można zrobić z tymi pieniędzmi, mówi wicemarszałek Michał Rado.
2: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
0: Nabór wniosków do dolnośląskich małych grantów rusza w poniedziałek i potrwa do 19 czerwca. Do realizacji zostanie wybranych 105 pomysłów.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy funkcjonariusz, puszysty i na czterech łapach. Straż Miejska w Katowicach ma nowego rekruta. To pies Thor. Długowłosy owczarek niemiecki, ma rok i 8 miesięcy. Jego przewodnikiem został młodszy specjalista Janusz Papis, który przygotowuje go do wspólnej służby.
3: Muszę się po prostu jeszcze zaprzyjaźnić bardziej, a potem możemy zacząć dopiero takie mocniejsze szkolenie. Cały czas bawię się z nim. Daję mu przysmaczki i tak dalej. I powiedzmy, delikatny sposób zaczynam go uczyć pewnych rzeczy, czyli do nogi, ale to tak wszystko na spokojnie, nie? I daję mu te przysmaczki i on po prostu chce mojej aprobaty w tym momencie.
0: Jak Thor przejdzie szkolenie i testy, zacznie służbę na katowickich ulicach. Jego zadaniem będzie przede wszystkim obrona swojego przewodnika.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Grzmi na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, słonecznie w centrum i na wschodzie, na zachodzie pochmurno, na termometrach od 13 w Kłodzku do 26 stopni w Ustce. Jutro od rana opady w centrum i na wschodzie Polski, wieczorem też na wybrzeżu.

0: Słuchacie pary z głośników, antyradio bawiąc, ucząc bawi. Nie wiem, czy słyszeliście zdaniem Nostradamusa. Świat skończy się, kiedy Stonesi przestaną nagrywać nowe płyty. Ale wszystko wskazuje na to, że starzeją się jak Krzysiu Ibisz, także dobra nasza.
1: Spokojnie o Stonesów, spokojnie o przyszłość rock'n'rolla. No dobrze, teraz będzie trochę mniej spokojnie, bowiem funkcjonariusze z Lublina, słuchajcie, zatrzymali do rutynowej kontroli 41-letniego mężczyznę. Okazało się, że znajduje się on w stanie po spożyciu alkoholu.
0: Na miejsce musiała zostać wezwana osoba, która mogłaby prowadzić auto, no i przyjechała żona. Okazało się jednak, że ona również jest pod wpływem.
1: Małżeństwo tłumaczyło, że dzień wcześniej świętowali pierwszą komunię dziecka.
0: Policja szuka teraz osoby trzeciej, która mogłaby odebrać auto. Dzwonią do księdza, bo to prawdopodobnie jedyny uczestnik uroczystości, który
1: jest trzeźwy.
0: Może powołać się na odpowiednią klauzulę chroniącą przed badaniem.
2: Dobrze.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: A że zaczyna się długi weekend, to my tylko przestrzegamy, nic więcej nie mówimy. Ostrożnie.
0: Tak, i żadnego spożywania absolutnie za kółkiem nigdy, przenigdy, nigdy nie.
1: Spożywajmy tylko rock'n'roll.
0: Tak jest, ready to go.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Hell You Call a Dream, taka propozycja od The Warning, a już niebawem na naszej antenie pojawi się między innymi obywatel GC czy Red Hot Chili Peppers.
2: No ale my jak zwykle mamy dla was atrakcję w parze z głośników, mamy dla was podwójne bilety na koncert Perfect Circle.
1: Zgadza się.
2: 10 na Torwarze w Warszawie. No a co trzeba zrobić?
1: Mamy dzisiaj dzień savoir vivre. Nie jest to bliski nam dzień z Tomaszem, bo my to raczej tacy jesteśmy bardziej fopasi jesteśmy.
2: Mistrzowie.
1: No właśnie, a propos fopa, jaka była twoja największa wpadka? Pisz nam na paramaupa.antyradio.pl. Nie wstydź się, opisz ze szczegółami, a może zgarniesz wejściówkę na ten koncert.
2: Albo wrzucimy na YouTube'a. Nie żartuję oczywiście. Piszcie paramaupa.antyradio.pl.
1: Ale poczekaj, jak chcą załączyć wideo, to też.
2: Ale śmiało,
1: my
2: jasne,
1: sobie chętnie pooglądamy.
2: Pewnie. My sobie pooglądamy, bo słuchacze nie, bo jesteśmy w radiu, prawda? paramaupa.antyradio.pl. Już za chwilę obywatel GC. Tak, tak, to ja.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.

Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Kawka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Behemoth z drugim koncertem w Polsce w tym roku. Zespół właśnie ogłosił, że razem z Dark Funeral i Dimmu Borgir wystąpi jesienią w katowickim Spodku. Koncert będzie 25 października, a bilety trafią do sprzedaży pojutrze. Przypomnę, że Behemoth wystąpi już w sobotę na Mystic Festival w Gdańskiej Stoczni. Ta impreza zaczyna się już dziś. Druga kwestia to, że zespół z Nergalem na froncie szykuje nowe wydawnictwo, Ice Sculpture. Przedsprzedaż ruszyła, premiera 4 września. Ponad $500,000 za gitarę Asa Freleya. Gibson Les Paul, byłego gitarzysty Kiss, został sprzedany na aukcji. Inna gitara tego muzyka, użyta podczas Super Bowl 29 lat temu, poszła za niecałe $58,000. Kolejne Rock Newsy w piątek.
5: To był Rock News w Antyradio. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Bardzo przejmujący, osobisty tekst o zmaganiu się z uzależnieniem. Red Hot Chili Peppers, Soul to Squeeze w parze z głośników. 20 minut do godziny 18.
2: Pytamy was dzisiaj o wasze wpadki, o wasze fopasy, a wszystko w związku z dniem Savoir Vivre. W nagrodę najlepszy mail otrzyma od nas bilety na koncert A Perfect Circle. No i wy się bardzo w tych mailach otwieracie. Darek na przykład napisał nam: zawodowo jestem związany z kwestią dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ale kalki językowe złapią przecież nas wszystkich. Na koniec spotkania z osobami niewidomymi stwierdziłem: widzimy się jak zwykle za tydzień.
1: Pięknie. Z kolei Piotrek napisał: w technikum trenowałem sztuki walki i tak się śpieszyłem na trening, że wziąłem pierwsze lepsze majtki z szuflady. Okazało się, że mama pomyliła po praniu i wsadziła swoje do mojej. Też miałem białe. Po treningu pod prysznicem szybko ubrałem, założyłem swoje majtki i tak wyszedłem z szatni. No.
2: Oj tam, kto nie swoje majtki, kto nie swoich majtek nie założył, ręka w górę.
1: No, ja miałem podobną sytuację. Kiedyś tak? Trenowaliśmy z chłopakami w klubie Błękitna Ostryga. Okay. No, ale to kiedyś
2: cenimy
1: opowiem.
2: Cenimy bardzo wasze poczucie humoru. Marek z kolei napisał: największa wpadka? Filip lat 4 i Julia lat 8.
1: Paramopa, antyradio.pl.
2: Piszcie.

0: W kategorii piosenek nostalgicznych ta zdecydowanie wiedzie prym. Nic tylko zanurzyć się w głębi.
1: Tak, mroczna i głęboka jak nazwisko wykonawcy. Mikołaj Grota i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Już za chwilę prawda antyradia, po niej Metallica między innymi. A tymczasem, słuchajcie, popularny przewoźnik na U opublikował doroczny ranking najdziwniejszych rzeczy zapomnianych w samochodach.
0: Na liście znalazły się między innymi proteza nogi, pies, dwa grille, choinka, 15 klawiatur komputerowych, mleko matki. To mnie zastanawia, czy tam było sprawdzany smak, no bo nie wiem, skąd tam to wiedziano. I scenariusz filmowy.
1: Najwięcej rzeczy gubi się w nowy rok, co właściwie nie jest zaskoczeniem.
0: Ale te 15 klawiatur komputerowych,
1: no, słuchaj? Ktoś miał bardzo intensywny dzień w biurze.
0: No albo bardzo intensywny dzień poza biurem.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Hej!
1: Jest oficjalne pismo w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Iskra grozi pożarem. Służby apelują o odpowiedzialny wypoczynek w lasach w długi weekend. Eko osiedle TBS wyrosło przy Kosmicznej w Katowicach.
2: Da Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Po ofensywie dyplomatycznej twarda deklaracja co do budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. Szef resortu obrony przekazał, że skierował w tej sprawie pismo do sekretarza wojny USA Pita Hexeta, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pitem Hexetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, te działania również naszej dyplomacji, to wszystko przynosi efekt.
1: Decyzja, czy ta baza faktycznie powstanie, należy tylko do Amerykanów. Szef polskiego resortu obrony zaznacza jednak, że jako kraj przygotowaliśmy się do tego od dawna.
2: Prawda Antyradia.
1: Uważajcie, w lasach apelują służby. W niemal całym kraju jedna iskra grozi pożarem, mówi Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
4: Prognozy na weekend zapowiadają wysoką temperaturę, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Wystarczy pozostawione ognisko, jakaś iskra z pojazdu, czy rozpalenie ognia w miejscu niedozwolonym, żeby doprowadzić do pożaru.
1: W lasach długi weekend będą wzmożone patrole. Za złamanie przepisów przeciwpożarowych grozi nawet 30 tysięcy złotych kary.
2: Prawda Antyradia.
1: Eko osiedle gotowe. Mowa o 7 budynkach katowickiego TBS-u przy Kosmicznej. Jest tam 111 mieszkań od 34 do ponad 100 metrów kwadratowych. Do tego eko rozwiązania. Prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: O tej ekologiczności, niskoenergetyczności nie świadczy na przykład zastosowanie pomp ciepła, czy fotowoltaiki, czy też wykorzystanie wody opadowej do spłuczek w toaletach, ale również do podlewania zieleni, która tutaj większość terenu obejmuje.
1: Mieszkańcy będą mogli się wprowadzić pod koniec czerwca. Koszt budowy ekoosiedla to prawie 75 milionów złotych.
2: Prawda Antyradia.
1: Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór o gram białego proszku, ale nie byle jakiego, bo to najprawdziwszy pył księżycowy. Sprawa toczyła się w Czechach między tamtejszą Akademią Nauk a prywatną właścicielką. To córka badaczki, która przejęła próbki w latach 70. od sowieckich naukowców. Sąd orzekł, że ma je oddać, bo należą do Czeskiej Akademii Nauk. 2,5 minuty po 18:00. Pełna kultura, zapraszam. Backrooms 2 ma powstać. Horror, który szturmem zdobył kina za granicą, a w Polsce jeszcze nie zadebiutował, najpewniej będzie kontynuowany. Według Deadline około 20-letni reżyser Kane Parsons szuka już ponoć współscenarzysty. Chłopak nakręcił ten film za 10 milionów dolarów od studia A24 i na start produkcja zebrała prawie 120 milionów dolarów. To ekranizacja internetowej pasty o ludziach, którzy odkrywają przejście do ukrytego wymiaru i znikają w labiryncie pustych biur. W Polsce film zadebiutuje dopiero 19 czerwca. Ucieczka z Nowego Jorku zostanie nakręcona na nowo. Klasyka gatunku science fiction Johna Carpentera oddano w ręce Zacka Snydera, według Hollywood Reporter. Jest jednak szansa, że nie wyjdzie tak dyskusyjnie jak Rebel Moon. Reżyser ponoć ma w planach kręcenie w rzeczywistych lokacjach i wykorzystanie efektów praktycznych zamiast specjalnych.
2: Sponsorem programu są Militaria.pl.
1: Nie przestaje grzmieć na Śląsku, burzowo też w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wzdłuż zachodniej granicy deszczowo, do Poznania właśnie zmierza ulewa. Tymczasem na wschodzie słonecznie, jutro od rana opady w centrum i na wschodzie, wieczorem też na wybrzeżu. W piątek ulewy w całej zachodniej połowie kraju, wieczorem popada także na wschodzie.

0: Zabój czy gol.
1: 3 lata temu światło dzienne ujrzał ostatni studyjny krążek tego zespołu. Mówię oczywiście o Grecie Van Fleet, a ten utwór Play Your Games to zwiastun nowej płyty kapeli.
2: A w parze z głośników grasuje zabójczy gość, czyli gość, któremu obniżyliśmy głos. Waszym zadaniem jest odgadnąć, kto to taki, kto to taki. Do wygrania jest piesza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku
1: i
2: oraz...
1: koszulka antyradia.
2: Dokładnie. No dobrze, to posłuchajcie naszego zabójczego gościa.
3: Czasami chcę, żeby było jeszcze bardziej mi smutno niż jest i wtedy się tak napięknie potrafię zdołować, ale potem się wychodzi z tej nory oślizgłej i myśli się już nie o tym, że memento mori, tylko jednak życie jest fajne, bo przez chwilę przeżyłem dotknięcie zimnego, niewspółczującego kosmosu, a tu świeci słońce.
2: No, jeśli wiecie, kto to, dzwońcie 321-321-600.
4: Czy chodzi o Stachurskiego?
1: To nie jest Jacek.
2: Nie, absolutnie. 321-321-600.
5: Witam. Moim zdaniem to jest Roman Giertyk. Serdecznie pozdrawiam.
6: Wie pani, na kogo bym zagłosował?
7: Na kogo?
6: Na Giertyka.
2: Ale to niestety nie jest poprawna odpowiedź.
1: Podpowiemy, że to nie jest postać ani o imieniu Jacek, ani o imieniu Roman.
2: Tak. O. No i to tyle na razie od nas. Macie, kombinujcie, bo piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku czeka oraz koszulka antyradia. No a teraz Bryan Adams i Somebody.

0: Numer pojawił się w filmie Batman Forever z roku 95, ale geneza tego fantastycznego kawałka jest nieco głębsza, bo to reakcja na śmierć Kurta Cobaina. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. YouTube w parze z głośników, 21 minut po 18. Pamiętajcie, jeśli dzwonicie do nas, zostawiajcie nam namiary na siebie, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie Zabójczy Gość.
1: Tak jest. A teraz newsy. Na początku roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt Top Mama. Miał on być rozwiązaniem zabezpieczającym kobiety mieszkające tam, gdzie nie ma oddziału położniczego.
0: W placówce dyżurowałaby położna, a od poniedziałku do piątku ginekolog. Kobiety trafiające na SOR miały być badane i miały być dla nich organizowane transporty do odpowiedniego oddziału.
1: Program formalnie ruszył w lutym, ale jak się okazuje, ani jeden szpital go nie wdrożył. Dlaczego, zapytacie? Poza nielicznymi wyjątkami? Bo nie chciał.
0: No tak, czyli Polacy mało zarabiają, brakuje mieszkań, ale za to nie ma gdzie rodzić dzieci. Zatem wciąż jedynym rozwiązaniem jest to, co działa równie skutecznie w przypadku zapobiegania, jak i promowania dzietności.
1: Czyli?
0: Modlitwa.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zabójczy gość.
1: Absolutna petarda. Joe Bonamassa, Trigger Finger. Pamiętajcie, że słuchacie Antyradia, znaczy w domu wszyscy zdrowi. I pamiętajcie również, że po godzinie 19 przeniesiemy się na Mystic Festival.
2: Tak jest. Dziś w parze z głośników grasował zabójczy gość. Przypomnijmy sobie, jak brzmiała zagadka dźwiękowa.
3: Czasami chcę, żeby było jeszcze bardziej mi smutno niż jest. I wtedy się tak napięknie potrafię zdołować. Ale potem się wychodzi z tej nory oślizgłej i myśli się już nie o tym, że memento mori, tylko jednak życie jest fajne, bo przez chwilę przeżyłem dotknięcie zimnego, niewspółczującego kosmosu, a tu świeci słońce.
1: A telefon do nas to 321-321-600.
4: Cześć, tu Jarek.
1: Siema.
5: Hej.
4: Wydaje nam się, że w konkursie jest przedstawiony głos
5: Marcina
4: Prokopa.
2: Sprawdźmy.
6: Czasami chcę, żeby miło jeszcze bardziej mi smutno niż jest i wtedy się tak napięknie potrafię zdołować, ale potem się wychodzi z tej nory oślizgłej i myśli się już nie o tym, że memento mori, tylko jednak życie jest fajne, bo przez chwilę przeżyłem dotknięcie zimnego, niewspółczującego kosmosu, a tu świeci słońce.
1: Tak jest,
2: no,
1: brawo!
2: No chyba nikt nie ma wątpliwości.
1: Brawo.
2: Gratulujemy.
1: Gratulujemy serdecznie, więc do was, kochani, trafia piesza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku oraz merch Antyradia w postaci koszulki. Będziemy do was dzwonić oczywiście i pamiętajcie o Mystyku, o czym już mówiłem, a teraz Queen, We Will Rock You. Jedziemy.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Nie nudzi się, no nie nudzi się nigdy ten riff. Welcome to the jungle, Guns N' Roses. A my pytaliśmy was dzisiaj o wasze fopa w związku z Niemca Voir Vivre. Do oddania w wasze ręce mieliśmy dwa zaproszenia na koncert The Perfect Circle. Jedno z nich trafia w ręce Zbyszka. Zbyszka, który napisał nam, że przypomniała mu się właśnie jego impreza urodzinowa sprzed lat, sutła zakrapiana. Zamówił sobie po niej taksówkę i czekał. No i po jakimś kwadransie dostał SMS, że już dotarła, wychodzi z klubu, noc, ulica zatłoczona taksówkami, skierował się w ich kierunku, ale zamiast do taksówki wsiadł do radiowozu. Mieli akurat jakąś akcję i otwarte drzwi. Podobno całą drogę pytał, czemu taryfa nie jedzie. No to pojechała na izbę. Zbyszku, gratulujemy, wejściówka leci do ciebie, druga zaś leci do człowieka, który już wcześniej napisał nam bardzo ujmującego nas maila, a mianowicie, że jego wpadki to dzieciaki, ale później napisał, że bardzo jest z nich dumny.
2: Tak jest, za udział dzisiaj wzięli Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomek Ambroża-Bertyn,
2: a już za chwilę przeniesiemy się do Gdańska, gdzie będzie się odbywał Mystic Festival. Na miejscu jest ekipa Antyradia, także zostańcie z nami.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na Mystic Festival. Program prowadzą Bartek Synowiec i Robert Brauła.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: A gdzieżby miało być Antyradio, jak nie na Mystic Festival dnia 3 czerwca, kiedy to całe metalowe święto się rozpoczyna na terenie gdańskiej stoczni. Witamy się na żywo, prosto właśnie z Mystic Festival, Bartek Synowiec
2: i Robert Brauła.
1: Tak jest, będziemy relacjonować codziennie po godzinie 19 to wszystko, co się tutaj dzieje na terenie Stoczni Gdańskiej. Będziemy opowiadać wam o koncertach, jakie są jeszcze przed nami, jakie były przed nami. Będziemy zapraszać gości. O 19.30 mniej więcej pojawi się tutaj grupa Frontside, która już wystąpiła na jednej ze scen Mystic Festival. Ale o tym, co się będzie działo, porozmawiamy też z jednym z organizatorów, Jarek Szubrycht, razem z nami już teraz w studiu. Cześć Jarek.
3: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór państwu.
1: Ostatni raz na tym terenie, pewnie będziecie tęsknić, to?
3: Trochę tak, bo to oczywiście bardzo intensywny, piękny czas. Uświadomiłem sobie, że 5 lat tu spędziliśmy, trochę ucząc się tego miejsca, niełatwego, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, ale bardzo wdzięcznego, kiedy już ten festiwal gra. No, stocznia ma niepowtarzalny klimat, ale przecież nie można zostać w stoczni na zawsze i wypływamy na szerokie wody.
1: Tak, ten statek był budowany po to, żeby wypłynąć na szerokie wody, bo przyszła edycja Mystic Festival ma być już nawet większa niż ta obecna, prawda?
3: Taki jest plan. Rzeczywiście przestaliśmy się w stoczni mieścić. Tegoroczny Mystic Festival jest wyprzedany, co nas oczywiście bardzo cieszy, ale to jest też informacja, że są ludzie, którzy chcieli być tutaj z nami, a nie mogą być. I to jest główny powód przenosin Mystic Festival w inne miejsce. Zostajemy w Gdańsku na Letnicy. Festiwal będzie na błoniach Polsat plus Areny. Budujemy tam prawdziwe metalowe miasto, Metalopolis, które będzie piękne i na pewno wygodniejsze dla uczestników festiwalu.

0: Liczba scen zostanie zachowana, czy nawet więcej ich się pojawi?
1: Ja nie mogę jeszcze wszystkich szczegółów zdradzać, ale będziecie Państwo zadowoleni.
0: Nie możemy się doczekać już przyszłej edycji, chociaż jeszcze tutaj nostalgicznie będziemy wspominać tę Stocznię Gdańską. Jarku, w tym roku mamy 4 dni metalowego święta, największy polski festiwal. Opowiedz w skrócie, co tu się będzie działo aż do soboty.
1: Oj, będzie się działo blisko 100 koncertów, teraz już nie, bo już kilkanaście za nami, ale blisko 100 koncertów w tym roku na 5 scenach, całe spektrum metalu, wszystkiego, odcienie od tradycyjnego heavy metalu, tu oczywiście mamy przede wszystkim Saxon, czyli legendę brytyjskiego metalu, ale też naszych rodzimych weteranów z Turbo. Mamy jutro dzień z amerykańskim thrash metalem i tam na głównej scenie Megadeth, Anthrax, Overkill, Heathen, a więc no, rzadka okazja, żeby w takim zestawie na thrash metalową potęgę Ameryki sobie przypomnieć, ale też mamy, i to jest w ogóle super rzadka rzecz, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, w kolejnym dniu i jeszcze następnym, reprezentantów tej takiej szkoły amerykańskiego heavy, która trochę jest związana z Nowym Orleanem. Mamy tu oczywiście tych najważniejszych, czyli będzie Down, będzie I Hate God, Soylent Green, ale też Corrosion of Conformity, czy przede wszystkim Black Label Society, który może jest trochę z innego rozdania, ale kto zna te zespoły, kto tego słucha, doskonale wie, że to wszystko jedna wielka rodzina i w Europie na jednym festiwalu nie spotykają się raczej, a u nas będą.
0: A czy mogę podpytać, czy przyszłość Mystic Festiwalu będzie nieco wychodziła poza spektrum stricte metalowe? Na przykład, czy widziałbyś, powiedzmy, zespół The Offspring na Mystic Festival?
1: Nie wiem, czy The Offspring akurat, natomiast punk rock, szeroko pojmowany punk rock i hardcore na Mysticu już się pojawiał i na pewno pojawiał się będzie. My zresztą wychodzimy poza metal. Mamy jakąś taką trudną do opowiedzenia, ale dla nas tu wewnętrznie i jestem przekonany, że też dla gości festiwalu zrozumiałą wizję, co pasuje do tego Mystic festiwalowego brzmienia i mamy w tym roku chociażby A.A. Williams, która nie jest artystką metalową, ale przecież doskonale tu pasuje i mamy sporo wykonawców.
0: Carpenter Brut na przykład będzie.
1: Jest i elektronika, która też pasuje, ale też mamy wykonawców, którzy właściwie są jazzowi albo jazz metalowi, no na pewno nie jest to metal w czystej postaci i też świetnie się na tym festiwalu sprawdzają. Więc tak jak mówię, bardzo trudno powiedzieć to używając po prostu nazw gatunków, co do tego Mystic Festiwalu pasuje, a co nie, ale czujemy to.
0: Dzisiaj też klasyka death metalu, chyba Grave zaczyna za 20 minut, później jeszcze będzie Six Feet Under, więc też się zapowiada bardzo dobrze. Tak jeszcze poza tym wszystkim, co się tutaj dzieje muzycznie, to jest sporo takich aktywności i pozamuzycznych. Można sobie pooglądać stare kasety wideo, można sobie pograć w stare gry komputerowe też, prawda?
1: Tak, mamy sporo tych aktywności z roku na rok coraz więcej. Rzeczywiście VHS Hell to są filmy tak złe, że aż dobre. Mamy piwnicę, całą przestronną piwnicę wyłożoną starymi komputerami, bo też urządzenia są zabytkowe, na których można zagrać w te stare kultowe gry. Mamy piękną wystawę poświęconą związkom przede wszystkim polskiego, ale nie tylko, metalu z komiksem. No i mamy Mystic Talks, czyli rozmowy o metalu i nie tylko, z gwiazdami, z ekspertami, bardzo ciekawe tematy. Mamy też pokazy zapasów wrestlingu, w tym codziennie zderzenie dwóch przedstawicieli różnych gatunków muzycznych, które mają raz na zawsze rozstrzygnąć, czy na przykład death metal w takim pojedynku bezpośrednim pokona thrash metal. Będzie to bardzo ekscytujące.
0: Jak słychać, bardzo fajne 4 dni zapowiadają się na terenie Stoczni Gdańskiej, na Mystic Festiwalu. O tym opowiadał przedstawiciel organizatorów Mystic Festiwalu, Jarek Szubrycht. Wielkie dzięki, Jarek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oby tylko pogoda dopisała.
1: Jestem dobrej myśli.
0: Za chwilę wracamy. Antyradio na Mystic Festiwalu.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: Witamy ponownie, prosto z Mystic Festival w Gdańsku.
2: Prosto z Iskry.
3: Prosto z piekła.
2: Z Iskry, Iskra napędza Antyradio tutaj.
1: Z nami jest Makak, Piotr Makak Szarłacki.
2: Dobry wieczór Państwu.
3: Co ty tu robisz o tej porze, Piotrek?
2: Przyszedłem, ponieważ panowie, żeście mnie zaprosili, że mam tutaj dać głos przed swoją audycją.
3: Tak, bo my jeździmy od lat już razem na Mystic Festival. Tutaj jesteśmy większą antyradiową ekipą. Jest też Czarek Skoczeń, jest Ania Rozbicka, jest Ola Degórska, no i Makak też przyjechał. Makak, co cię przyciąga co roku na Mystic Festival?
2: Fajne zespoły, które tu grają.
3: Okej, dzięki. Wracamy za chwilę, żartuję.
2: Nie, dzisiaj mnie specjalnie przyciąga Międzynarodowy Dzień Roweru. Tutaj się nie da jeździć na rowerze po tym obiekcie, niestety, ale mam go w głowie i w sercu i w ogóle jest super.
1: Może w nowym obiekcie będzie więcej przestrzeni do rowerowania.
2: Liczę na to, tak.
1: Rowerowania.
2: Tak. Pedałów. Szkoda, że nie zapytałem, czy będą tam specjalne ścieżki rowerowe do...
1: Będzie ci brakować tego miejsca?
2: Nie. Z otwartym sercem i przyłbicą spoglądam w przyszłość, czy tam będzie bajecznie na tym nowym miejscu. Okay. Nie będzie taki industrialnie na chama tam. Wiesz, gdzie się nie odwrócisz, to masz szynę na przykład, tak?
3: Uspokajamy wszystkich słuchaczy. To, że Makak jest w Gdańsku, nie oznacza, że dzisiaj makakofonii nie będzie, prawda?
2: To przecież zawsze jak tu byłem, to była.
3: No właśnie, dzisiaj też o 22:00 zapraszamy.
2: Oczywiście i wpadłem na genialny pomysł, że połączyć 250 lat polskiej fantastyki z tym miejscem, moi drodzy. Tak, stąd będziemy dzisiaj mówili o polskiej fantastyce.
3: Czyli o jakimś biało-czerwonym krakenie, który grasuje po stoczni.
2: Bardzo dobrze kombinujesz.
3: Makak, a jeśli chodzi o tegoroczny line-up, to na co tutaj najbardziej czekasz?
2: Znaczy, najbardziej czekałem na Frontside, ale jak przyszedłem tutaj, się okazało się, że oni już grali właśnie, bo ja nie sprawdziłem tej rozpiski jak zwykle. Natomiast, no co, Black Label Society, tak bardzo chciałbym zobaczyć pana. No to wszyscy tam, wiesz, z wielkiej sceny. Tylko też muszę sprawdzić, jak to wygląda na przykład dzisiaj z moją aktywnością antenową oraz aktywnością koncertową, wiesz.
3: Makak powiedział, że czeka na Frontside, to poczeka jeszcze 7 minut, bo oni tutaj
2: przyjdą. Ja wiem, że oni tutaj przyjdą, bardzo się cieszę z tej okazji.
3: Dzięki, Makak, za chwilę wracamy na antenę.
2: Stosunkowo udanego środowego spotkania z Państwem. Pa.
0: Antyradio na Mystic Festival.
4: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
5: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
6: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na...

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem, rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na Mystic Festival. Program prowadzą Bartek Synowiec i Robert Brauła.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: Skoro jesteśmy na festiwalu, na Mystic Festivalu i mamy studio festiwalowe, to oczywiście będą pojawiać się też u nas goście. No i mamy gości zapowiadanych przed paroma minutami. Mariusz Demon-Dzwonek i Wojtek Moli-Moliński z zespołu Frontside. Cześć!
2: Witamy serdecznie.
1: Tak mniej więcej pół godziny, godzinę temu skończyliście grać, prawda?
3: Zdążyliśmy zjeść, więc tak. Coś koło tego.
2: Zdążyliśmy walnąć piwka, przebić piątki z ludźmi. Dziękujemy w ogóle, korzystając z okazji za zajebiste przyjęcie. Tak. Naprawdę super.
1: Tutaj nieźle rozgraliście publiczność, bo ta przestrzeń pod Desert Stage, na którym występowaliście, była wypełniona praktycznie po brzegi.
3: No właśnie debatowaliśmy, kurczę, ile to mogło być ludzi. Tak. Byliśmy mega zdziwieni. No, jest środa, była godzina 17, środek tygodnia, środek dnia, pełne słońce, a tyle ludzi, no mega, mega miło, jesteśmy zaskoczeni.
4: Moshpit był?
3: Kilka.
2: Był moshpit?
3: Tak. Były circle pity.
2: Były circle pity, był moshpit.
3: I podobno była ściana, nie widziałem jej, ale mamy nagraną, tak,
2: tak
3: słyszałem.
2: Ktoś nam powiedział, że nagrał ścianę dźwięku. Boże, ścianę
3: dźwięku.
2: Ścianę śmierci, tak. Było śpiewanie, więc wszystko to, czego myślę, ludzie oczekują od koncertu, a czego my też oczekujemy, bo to działa obopólnie. Było.
1: Nie? No ja myślę, że sporo ludzi przyciągnęła tutaj wasza ostatnia płyta, która ukazała się w marcu, Nemesis. Świetny materiał.
2: Świetny materiał, Moli?
3: Tak?
2: No nie wiem.
3: Dziękujemy.
1: Mi się podoba.
2: Nie, jesteśmy szczęśliwi. Szczęśliwi w związku z tym, że mamy nowego wokalistę i dzięki niemu udało się zrealizować tę płytę. Zawsze ci będę dziękował, jak jesteśmy na wywiadach. Poza wywiadem też oczywiście. Słuchajcie, po raz trzeci w historii musieliśmy się mierzyć z tym, że nie mamy frontmana. Pojawił się Moli, dzięki niemu udało się zrealizować ten pomysł, jakim jest płyta Nemesis. Znowu podziękuję. Została przez was wszystkich doskonale przyjęta, więc naprawdę dziękujemy i cieszymy się, że mamy okazję ją prezentować na żywo.
1: Ja tak w ogóle przypomnę, że przedpremierowy odsłuch tego albumu był organizowany w Warszawie z Antyradiem.
2: Tak, było. Było w Warszawie Beer & Bones.
3: Bardzo miło.
2: Mieliśmy Pietra, ale wszystko dobrze się skończyło. Tak.
1: To, skoro was tutaj mam, to was muszę o to zapytać, bo okładka do albumu Nemesis jest jedną z najfajniejszych okładek, jakie w życiu widziałem. Jak ona powstała?
2: Okładka jest niedopowiedziana. Chcieliśmy mieć coś, co nie do końca jest oczywiste, ale żeby zostawiało tą nutkę niepewności, ale z drugiej strony, żeby okładka wiała grozą. W związku z tym, że tytuł płyty brzmi Nemesis, cała muzyka jest ciężka, warstwa liryczna też jest, powiedzmy, taka nieoptymistyczna, ale realistyczna, więc okładka idealnie, wydaje nam się, pasuje do tego obrazu. Można by powiedzieć, że Nemesis to sami możemy być naszym własnym Nemesis w kontekście ludzkości, ale też w kontekście każdej jednostki, która żyje.
1: Jeśli jesteście akurat przy komputerze i nie widzieliście jeszcze okładki nowej płyty Frontside, to wpiszcie sobie w jakąś wyszukiwarkę Frontside Nemesis. Wyskoczy wam naprawdę super okładka. Chłopaki, zostajecie tutaj na cały festiwal?
2: Ja zostaję do soboty.
3: Ja też do soboty, tak, ale Darek ale do niedzieli, Tomek też.
1: Tak, żeby się pobawić tutaj?
2: Będziemy
1: po prostu
2: pić, będziemy zbijać piątki, będziemy miśki zbijać z ludźmi. Tak, będziemy się cieszyć muzyką, środowiskiem, rozmowami.
3: Będziemy metalowo świętować.
2: Tak.
1: Jakoś przed paroma tygodniami, jeszcze przed Mystic Festivalem, mieliście trasę praktycznie po całej Polsce z nowym albumem. Jakie najbliższe plany przed Frontside?
3: Najbliższe plany są takie, że mamy do zagrania jeszcze chyba 7 festiwali, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, i 2 koncerty przed Trivium.
3: I 2 koncerty przed Trivium, które są za 3 tygodnie, 21-22 czerwca. To kurczę, wyśniony prezent na urodziny, bo dzień po moich urodzinach z wymarzonym zespołem gram koncert, także ekstra, ja się bardzo cieszę. Potem garść festiwali rozsiane po całej Polsce.
2: Od lipca do września w zasadzie.
3: Od lipca do września, we wrześniu też kilka sztuk, a potem mamy pewne plany, ale jeszcze chyba ich nie zdradzamy, nie?
2: Nie, wróciliśmy na dobre, to jest najważniejsze.
1: I z tego się cieszymy. Wszystkiego dobrego, chłopaki. Wielkie dzięki, że znaleźliście czas po koncercie, żeby wpaść tutaj do nas.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Bardzo dziękujemy. Siema, cześć.
1: No i wracamy za moment.
0: Antyradio na Mystic Festival.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: Za 12 minut minie godzina 20, a my do 20 nadajemy z Mystic Festivalu, a to dlatego, że też chcemy pójść zobaczyć jakieś koncerty, prawda, Robercie?
2: Tak jest. Szybko zleciała ta godzinka, ale jest tutaj tyle rzeczy do zobaczenia i posłuchania, że nie możemy się doczekać. Przebieramy nogami.
1: Tak jak powiedział Jarek Szubrycht, tutaj nie tylko muzyka, tutaj też wrestling, też gry komputerowe, wystawy, spotkania, nie tylko z muzykami. Teraz właśnie na scenie, tuż obok naszego studia, które jest zlokalizowane w twórni Iskra, znajdującej się też na terenie Stoczni Gdańskiej, występuje Grave, czyli klasyka death metalu. To chcemy zobaczyć zaraz po wyjściu z audycji. Dzisiaj jeszcze wieczorem Six Feet Under, a tu jutro bardzo fajny dzień z thrash metalem na głównej scenie. O tym też Jarek Szubrycht mówił. Wielka klasyka thrash metalu, Overkill, Anthrax, no i Megadeth. Kto wie, czy to nie ich ostatni koncert w Polsce.
2: Tak jest. No, ja się bardzo czaję na Megadeth zdecydowanie, ale taką perełką tutaj na tym festiwalu jest dla mnie Letliff, który otwiera Park Stage w jutrzejszym dniu, także nie mogę się doczekać.
1: Będziemy o tym wszystkim opowiadać przez najbliższe dni. No i co? Lecimy się pobawić trochę na festiwalu.
2: Tak, najwyższy czas.
1: Słyszymy się jutro też po godzinie 19. Też postaramy się zaprosić kolejnych gości i opowiadać wam, jak tutaj to wszystko przebiega. To wielkie metalowe święto. Bartek Synowiec.
2: Robert Brauła.
1: Do usłyszenia. Za chwilę Piotr Frank Marciniak i Turbo Top na antenie Antyradia.

0: emocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top, a dziś fantastyczny jubileusz, notowanie 2755 w środowy wieczór, trzeci dzień czerwca. Oni tam się fantastycznie, proszę Państwa, kokoszą na tym Mystic Festival, a tu trzeba odpalić Turbo Top i zagrać 20 numerów i zobaczymy, kto dziś zgarnął złoto i wrzucił do swojej magicznej reklamówki. Zaczniemy jak zawsze od miejsca 20, a dziś na tej właśnie pozycji węgierska kapela Stone Sober. Oni grają takiego garażowego rocka i w tym garażu ci Węgrzy chyba już zostaną. Piąty raz w zestawieniu. 3 obroty do piekła. Ciekawy jestem, czy dojadą do końcówki tygodnia, ale to właśnie Stone Sober odpala Turbo Top
0: 20.

0: Jedyna dziś absolutna nowość na Turbotopie już za nami. Jędrzej Widzę, Nosowska, Bez Oka Miś. Smutek i nostalgia na najwyższych obrotach. Zobaczymy, jak sobie poradzą na liście. 8 minut po 8 wieczorem i już jestem przy czarodziejskiej paterze i za chwilę prosto z tej patery odpalimy numer. Numer związany z tym, co nadciąga. O 20:45 meczek towarzyski na Narodowym, Polska kontra Nigeria, jest już skład. Nie widzę żadnych młodych talentów, ale może to taka jest taktyka. Kto to może wiedzieć? To są skomplikowane rzeczy. Cruz Beckham! Dajcie spokój.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Ależ mnie teraz wyczesało, dajcie spokój, ja tu chodzę, patrzę, oglądam, co się dzieje. Michał Kisielewski w międzyczasie z numerem Ciało Elektryczne na miejscu 18. Ja bez słuchawek, 14 po 8, Turbo Top, nadawanie 2755. A przecież to trzeba grać, a ja zajmowałem się rzeczami, którymi w ogóle nie powinienem się zajmować. A jakimi? To już moja wielka, wielka tajemnica, którą zabiorę ze sobą do grobu. Proszę Państwa, na miejscu 17 nikt nie jest w stanie tego powstrzymać. Było miło, ale chyba się skończyło. No, żeby nagle mogłoby się zdarzyć. Oczywiście są takie możliwości. Czemu nie? Solum i knieje, spada.
1: 17.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Kolejny raz przedzwoni małym palcem o próg i dziś spada 3 obroty w dół do piekła. 20:31 za 14 minut pierwszych gwizdek i zobaczymy, co te nasze asy dziś pokażą na stadionie narodowym w meczyku z Nigerią. Proszę Państwa, zostało jeszcze kilka numerów w tej drugiej dyszce, potem przeskoczymy o 21 w zupełnie inne rejony i zacznie się prawdziwa zabawa i walka o złoto. A teraz kapela, która miała swoje 5 minut, 3 razy zgarnęli złotą sztabę, a dziś po raz kolejny dzwon, nie ma opamiętania, spada Korn z utworem Reward is Cars.
1: 14.

0: The Howlers i Viper. Ależ bardzo to są interesujące dźwięki. Posłuchałem sobie z przyjemnością tego nagrania, które dziś wskoczyło na miejsce 13. 3 obroty w górę dostaje numer Viper i jest na dobrej drodze, żeby niebawem wsiąść do pociągu byle jakiego i pojechać do pierwszej dyszki. 20:40. Za chwilę na murawie pojawią się piłkarze reprezentacji Polski oraz Nigerii. Raz tylko z nimi graliśmy, chyba w 2018 roku. No i oczywiście Nigeryjczycy przyjechali, przyłożyli nam raz i mają to jedno zwycięstwo na koncie. Może dziś będzie okazja do rewanżu. The Way Things Were i Social Distortion. Jak tam? 6 do nieba.
1: 12.

0: The Pretty Reckless i Love Me. Piękny numer. Za każdym razem jestem tak zasłuchany w tej piosence, że nawet nie pytajcie. 20.50 na liczniku, notowanie 2755. Jedna nowość, Jędrzej Wizej, Nosowska bez oka miś. A na 20. Stone Sober, 18. Michał Kisielewski, potem solo Winona Fighter, Kuba Folwarczny, Korn, The Howlers, Social Distortion i The Pretty Reckless. Tak to wyglądało, proszę Państwa, od miejsca 20 do 11, 9 w niebie, 8 w piekle i 2 kawałeczki bez gazu. No i teraz znowu z patery wygląda i woła do mnie kapela Insekt. Nikt tego nie puści w Twoim radio, a ja już to gram chyba 3 czy 4 raz i kto wie, jak trafią na Turbo Top, czy nie będziemy grać tego jeszcze więcej. See you o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: Notowanie 2755, środowy wieczór, 21 na liczniku, Polska, Nigeria na razie bez bramek, 10 minut za nami, mieliśmy swoje szanse, ale oczywiście nie trafił do bramki nasz piłkarz. Nie wiem, dlaczego nie trafił. No może nie trafił, bo po prostu nie wiedział, gdzie jest piłka, a gdzie ta bramka. To są bardzo skomplikowane historie, tylko nam się wydaje, że to jest takie proste. Proszę Państwa, Hipnoza, Life Flower, za chwilę na miejscu 10 i rozpoczniemy ostateczny marsz, żeby dowiedzieć się, kto dziś zgarnął złoto na Turbotopie. Jak tamten hipnozaur? 7 raz w zestawieniu, a dziś 1 obrót w dół. Ale to cały czas bardzo dobry numer z aspiracjami na więcej.
5: 10.

0: Twix, Dziuba Team, dziewiątka na turbotopie i też spada dwa obroty w dół. Co tu się dzieje w tej pierwszej dyszce? 21:08, Polska kontra Nigeria, 18 minut za nami, 0-0. Powiem tak, na razie nie ma szału. Po prostu gramy ten meczyk gdzieś tam z tyłu głowy w czasy. Urlop jak najbardziej zasłużony. A pomyślcie, ile by nas kosztowało nerw, gdybyśmy grali na mundialu, który niebawem wystartuje. A tak to przejdziemy to na spokojnie. Lire Orchard. Za chwileczkę prosto z mojej patery. Kapela z Krakowa. 3 minuty 54 sekundy. Posłuchajmy tego.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

The Bull's Eyes, If Heaven Exists, 8 na Turbotopie i dziś 3 obroty w górę. Bardzo ładny kawałek, teraz też sobie posłuchałem, ale nie mam dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o meczek. W 23 minucie spotkania Nigeryjczycy przeprowadzili akcję i Molfi strzela gola. Polacy przegrywają 0-1. Co ja mogę Państwu powiedzieć? Już nie ma słabych drużyn. Ale czy to odnosi się do wszystkich reprezentacji, czy również do nas? To pytanie za 2,5 miliona pesos. Airborne, A Life After Death. 7 na Turbotopie. Niech Australijczycy troszeczkę osłodzą nam życie. 7

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu.

loty w dół, a już myślałem, że dziś będzie ten dzień, kiedy Rolling Stones rozbiją bank i pierwsze złoto trafi do ich reklamóweczki. Nic z tego, 21:35, Polacy teraz atakują, ale dorzucił, ale nie. Nie, będzie rzut rożny. Proszę Państwa, gdyby ktoś szukał rozrywki, 9 czerwca 2026 w klubie Stodoła w Warszawie zaprezentuje się Tom Morello, a ja mam podwójne zaproszenie na ten koncert i czekam na Wasze zgłoszenia i zobaczymy, kto dziś będzie miał gwiazdkę w swoim życiu. turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko, numer telefonu poproszę i oczywiście wkleić maila. A tymczasem Violet Grohl i Cool Bass. 4.

ostatnia propozycja do Turbotopu. Ziembul i Działam. Dawać ich na listę. 21:41. Zakończyła się pierwsza połowa meczyku Polska-Nigeria. W doliczonym czasie gry Potulski strzela na 1-1. I troszeczkę można powiedzieć, że poprawiły się humory. Ale nie ma się z czego cieszyć. Przecież ani my, ani Nigeryjczycy nie zagrają na mundialu. Po prostu byliśmy za słabi, ale możemy być mocniejsi. A kiedy? A skąd ja mogę wiedzieć? To jest Turbo Top. Notowanie 2755, pierwsza dyszka, Hypnozaur, Afghan Weeks, Bullseyes, Airborne, Editors, Rolling Stones, Violet Grove. I przed nami trzy najlepsze numery. Za chwileczkę, po raz szósty w zestawieniu, zaprezentują swoje umiejętności absolutnie legendarni. Deep Purple. Piękny lot. I już mają brąz, ale walczą o złoto. Trzy.

Muse, Cryogen. To jest numer 2 na Turbo Topie. Wczoraj zdobyli 6 złoto. 21.50. Ale dziś Muse jest na srebrnym globie. Proszę Państwa, druga połowa meczyku rozpocznie się niebawem. Po pierwszej Polska-Nigeria w towarzyskim meczu jest 1-1. Za chwilę do gry wjeżdża Maka, który dziś przeniesie się, no już nawet nie wiem w jakie rejony. W każdym razie razem z Tomkiem Kołodziejczakiem zapraszają na fantastyczny program poświęcony polskiej fantastyce. A ja powiem tak, dziś rozbija bank po raz drugi zgarniając złoto grupa Europe z utworem One on One. I to oni rządzą w antyradiu. Życzę Wam kapitalnych emocji, jutro fantastycznej pogody i mam nadzieję, że spotkamy się o 20. See ya! 1.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok, najlepszy.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niskie

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi. Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: Hey, this is Kerry King and you're listening to Makakofonia. Baby have fun and I am checking out a crazy tattoo.
5: Idę nocą smutnym łodziakiem przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był u bukieta. Wtem podchodzi do mnie bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali i nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia to. Ach, przepraszam, to pomyłka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie, przepraszam, mnie ten los spotyka? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, od takich cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, przez...

to psy biłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja przez niego, ja pychowiec, po mordzie muszę brać. Fredzia trapi jedna troska, to że jest dziobat.

dziedziuś, kotuś, luluś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, takie wziąłem cudo? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, mam małżonkę rudą? Na milion mężczyzn ja, przepraszam, muszę być ofiara, gdy inni na wolności chodzą, a ja nie. Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wyswatałbym jej Fredzia, a sam bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, żyję jak ten pies, a on kawaler nie wie, co to małożeńskie łoże jest.

Właśnie ja, przepraszam, małpą być nie mogę. Dlaczego taki lew? Przepraszam, wieść ma życie błogie. Dlaczego nie mam ja? Przepraszam, darmo.

0: naśpikałbym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się. Małpom pić nie dają wódki. Pardon, to już wolę nie.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun, wydawaną w polowych warunkach, bo jestem w takim miejscu, które można określić, że to iskra napędza dzisiejszą makakofonię Baby Have Fun, bo dzisiaj jest ten tajny dzień Mystic Festival. Przy okazji, moi drodzy, gdyby ktoś nie wiedział, znaczy to wszystko, co, o czym mówię w tej chwili, to jest małe miki. Nawet to, że gitarzysta Slayera ma urodziny, Kerry King, on zresztą otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. To coś jest małe miki. Najważniejsze dzisiaj jest to, że Międzynarodowy Dzień Roweru się rozgrywa dzisiaj, kuźwa, a ja tu nie mam roweru na tym Mystic Festival. Zresztą nie ma tam gdzie jeździć, tam w większości przypadków albo stare tory, którym już nic nie jeździ, albo jakaś kostka brukowa. Nic to. Dlaczego właśnie ja w wykonaniu Stanisława Grzesiuka było wprowadzeniem, a teraz, moi drodzy, właśnie ten rzeczony nasz jubilat, znaczy nie, wróć, on nie jest żadnym jubilatem. Po prostu ma urodziny, jest solenizantem. Kerry King wydał czas jakiś temu swoją solową płytę, zresztą prezentował ją tutaj na Mystic Festival kilka lat temu, ale nie do tego się cofniemy. Rzucimy się oczywiście na wasz ukochany zespół pod tytułem Slayer. Wcześniej Kerry, that's especially for you. Don't drink too much today and have fun.

1977 roku, właśnie dzisiaj, 3 czerwca, objawił się 9 album Boba Marleya and the Wailers, zatytułowany Exodus. I ten tytułowy przed chwilą poleciał 22 minuty temu, przy okazji minęła 22. Zdobywam pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. A wracając jeszcze do początków, to jest informacja dla Reni. Może próbowałaś, kochana, dzwonić wcześniej, a tu nikt nie odbierał, bo jak mówiłem, jestem w Iskrze, czyli w Gdańsku, na terenie Mystic Festival, a nie na Żurawiej 8, zwanej Der Kranich 8. Ale ponieważ obchodzi dzisiaj swoje urodziny również Adam Burza Burzyński, gitarzysta Kobranocki oraz Kazika na żywo, oraz Kazika solo, to rzucimy się na radosną twórczość naszego kolegi Kazimierza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pomimo poglądów politycznych wciąż go lubię. Jakoś tak. Moi drodzy, plamy na słońcu, ale wcześniej burza specjalnie dla ciebie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie porób się za bardzo.

0: Troy Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antiradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antiradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Makakofonia, Baby Have Fun. Tobiasz Piątkowski czytał z Cyca.

kolejnym naszym solenizantem jest Dave Alexander, David Michael Alexander, basista, były basista The Stooges. Niestety Mike już nadaje zupełnie innej, z innej planszy. W związku z tym Mike, that was especially for you, wherever you are. Nie uprzedzałem Państwa, że w drugiej godzinie makakofonii dzisiejszej prowadzonej z Mystic Festival rzucimy się jeszcze przy okazji na Tomka Kołodziejczaka. Bo tak stwierdziłem, że można uciekać od metalu, na przykład w fantastykę. I będziemy rozmawiali o tym, co się w naszym kraju fantastycznego wydarzyło. Ale później, później, później. Na razie zajmiemy się rowerem. To jedna z ulubionych piosenek. Ludzie, rowery. Pozdrawiam twórców bardzo serdecznie.

gra. Przyjmują ich cechy, ich charaktery. Chodzą na dętkach zamiast na rzęsach. Ludzie rowery.

0: Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, wpadłem do Egmontu, żeby porozmawiać z Tomkiem nie tylko o komiksach, a dzisiaj nawet zwłaszcza nie tylko o komiksach, bo najpierw zaczniemy od Dominium Solarnego, bo to jest część pierwsza, druga, trzecia, jak to będzie?
1: Wszystko objaśnię.
0: To Tomek Państwu opowie.
1: No dobra. Zwykle spotykamy się tutaj właśnie, żeby rozmawiać o historiach obrazkowych i o tej sztuce, a dziś Makak zaprosił mnie, żebym Państwu powiedział o literaturze science fiction, troszeczkę fantastycznej, szerzej rzecz ujmując, no i żebym pochwalił się swoją książką. Być może część Państwa wie, ale pewnie większość nie, że oprócz tego, że przez kilkadziesiąt lat wydawałem komiksy, to jestem także autorem fantastyki, powieści fantasy, powieści science fiction. Debiutowałem w roku 1985.
0: Kiedy?
1: 1985. Pierwsze opowiadanie wydrukowałem w gazecie, za które mi zapłacono. A 30 lat temu wydano moją powieść Kolory sztandarów, należącą do takiego szerszego uniwersum Dominium Solarnego. Za tę powieść dostałem nagrodę imienia Janusza Zajdla, czyli najważniejszą nagrodę przyznawaną przez polskich fanów fantastyki. Powieść z gatunku space opera. Wielkie kosmiczne imperia, konflikty na skalę międzygalaktyczną, a przynajmniej międzyukładową, z mocnym elementem fantastyki socjologicznej. To jest taka odmiana literatury fantastycznej w Polsce, bardzo mocna w swoim czasie, tworzona przez na przykład Janusza Zajdla, z elementami cyberpunka. Wtedy w latach 90. uważano, no bo tę nagrodę dostałem, że jest to właśnie coś nowego, coś świeżego na rynku, i wydawca Fabryka Słów zdecydował się na przypomnienie tej powieści polskim czytelnikom. A ponieważ ja wtedy dopisałem także drugą część do Kolorów sztandarów, Schwytanego w światła, no to te dwie powieści zostały zebrane w jednym tomie, w pięknej żółtej okładeczce.
0: Z czarnymi kartkami.
1: Z czarnymi kartkami, ze świetnymi ilustracjami Dominika Brońka, jednego z moich ulubionych ilustratorów książek fantastycznych w Polsce. Tę okładkę z kolei przygotował Piotr Cieśliński. Więc w jednym tomie macie całą tę dylogię Kolory sztandarów i Schwytany światła. Bohaterem całości jest Thanator, taki kosmiczny sędzia i wojownik w jednym, komandos, który ma zaprowadzać porządek na rubieżach ludzkiej cywilizacji, tam gdzie ciężko jest dotrzeć regularnym funkcjonariuszom prawa. Ale tak naprawdę rzecz dotyczy wielkiego konfliktu. Pewna planeta Gladius, zagrożona jest z dwóch stron. Z jednej strony przez dziwnych obcych, z drugiej przez pochłaniające mniejsze cywilizacje, wielkie dominium solarne właśnie. No i tego dotyczy fabuła. Ta opowieść zamyka się w dwóch tomach, więc całość dostaniecie tutaj w jednym. Jesienią ukaże się drugi tom Dominium Solarnego, stąd ten numerek jeden. To będzie zbiór opowiadań science fiction. Ja bardzo lubię pisać opowiadania science fiction. Wiem, że jest to format niekoniecznie preferowany przez wielu fanów, którzy wolą grube, długie cykle. Ja jednakowoż uważam, że w opowiadaniu science fiction można zawrzeć pomysł, pewną ideę, streścić ją. Nie trzeba dużo czasu zużywać na poznawanie losów zbyt wielu bohaterów. Więc ukaże się tom drugi, zbierający opowiadania science fiction, których akcja toczy się w uniwersum Dominium Solarnego. Także nowe opowiadania, które w ostatnich latach dopisałem do tego.
0: A ile tych opowiadań tam się znajdzie?
1: Tam jest kilkanaście opowiadań, z tego trzy nowe. Część natomiast to są teksty, które już kiedyś były w różnych postaciach drukowane. To jest ciekawe, będzie tam też tak zwana gra paragrafowa, czyli jedno z tych opowiadań to jest opowiadanie interaktywne. Czytamy tekst, na końcu paragrafu mamy wybór, co chcemy zrobić, przenosimy się do odpowiedniego paragrafu. Ale to w tomie drugim. Natomiast w tym dwie powieści, Kolory sztandarów i Schwytany w światła, całość tej sagi o planecie Gladius i złym dominium solarnym, który chce Gladiusa podbić. Muszę Państwu powiedzieć, że czytanie, czy też przeglądanie, albo konfrontacja z własną książką napisaną 3 dekady wcześniej, miałem wtedy 26-27 lat, jak ją pisałem, No to jest też ciekawe doświadczenie, bo człowiek cofa się w czasie i spotyka samego siebie, młodego i w sile wieku.
0: Odruch, żeby coś jednak zmienić, bo inaczej to teraz widzisz niż wtedy?
1: Ja oczywiście poprawiałbym tu parę rzeczy językowych i fabularnych, ale wydawca powiedział nie robimy poprawek, oczywiście jakaś drobna korekta zrobiona przez zawodowych korektorów przeszła, no bo takie wydanie trzeba sprawdzić pod tym kątem, ale wydawca uznał, że chce dostarczyć czytelnikom tę książkę, którą mogli przeczytać ludzie te 3 dekady temu, którą doceniali, którą nagrodzili. Ta powieść, mogę się pochwalić, była też drukowana w obcych językach, konkretnie wtedy w Rosji i w Czechach. Niektóre opowiadania trafiły na Ukrainę, na Litwę, na Węgry, więc w swoim czasie one troszkę krążyły tu po bliskiej okolicy wydawniczej i nie poprawiałem, choć oczywiście kusi taka rzecz zawsze. Z drugiej strony wtedy nie byłoby to stare wydanie, to byłoby wydanie jakieś dziwne, powieść napisana przez 20-kilkulatka, która przechodzi przez filtr 58-latka. Może to mieć jakieś zalety, ale wydaje mi się, że nie należy tego robić, nie licząc poprawienia jakichś ewidentnych pomyłek.
2: Ponieważ przybywa nam wciąż nowych słuchaczy, tradycyjnie zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasz balkon z lat 90. To jest nasz przedtulacz, który wykona Hiob Dylan. Zresztą sam go Państwu zapowie. A to tak, żebyście nie byli zaskoczeni.
3: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: This is Brian from ACDC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Makakofonia w Antiradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: It says, Makakofoni, baby have fun. And this is King Diamond saying that, and it is a nibble. I'm reading it from a nibble.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii. Przed chwilą to był Tool, a teraz właśnie rzucamy się na Egmont, Polska. Pozdrawiam serdecznie. Tam doszło do naszego tajnego spotkania z Tomaszem Kołodziejczakiem, który w tej chwili objawi się na antenie Antyradia. Ach, drodzy moi, przy okazji spotkań z Tomkiem tak naprawdę nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, od kiedy w Polsce można czytać fantastykę, albo oglądać, albo przyjmować jakkolwiek, jakimikolwiek kanałami i formami. No to teraz nadejszła wiekopomna chwila, że się nad tym pochylimy. To kiedy jest w ogóle ktoś pierwszy?
1: Taki tak.
0: U nas w Polsce, kto uznawany jest za tego pierwszego fantastę?
1: Tak, oczywiście, że jest. A po nim bardzo wielu innych pisarzy, którzy wyznaczają historię gatunku. I za pierwszą polską powieść, a za tym idzie utwór fantastyki, użyto określenia fantastyki spekulatywnej, literatury spekulatywnej,

0: Nawet w ówczesnym wyobrażonym świecie geografii, no bo mówimy o końcu XVIII wieku, na wyspę Nipu, na której istnieje państwo rządzone w sposób utopijny, z pewną organizacją społeczną, odmienną od tych, które funkcjonowały w reszcie świata. No więc uważa się, że jest to pierwsza polska powieść fantastyczna, spekulatywna. To określenie oznacza szeroko fantastykę. W języku angielskim słowo fantastyka nie funkcjonuje. Tam mamy osobno science fiction, fantasy, horror i właśnie to speculative fiction obejmuje te wszystkie pojęcia. W polskim mamy określenie fantastyka, które łączy i fantastykę technologiczną, i fantastykę baśniową, i fantastykę grozy. No, ale czasami używa się też tego określenia fantastyka spekulatywna. No i ta powieść Krasickiego, ona absolutnie wywodzi się z takiego nurtu, który w Europie wówczas funkcjonował. Tego typu utopii czy dystopii pisano wtedy więcej w wielu krajach i u nas bardzo wcześnie, jeśli chodzi o całość kultury europejskiej, taki utwór też powstał. Ta wyspa Nipu, dodam, taka trochę skomunizowana była, tam różne rzeczy były wspólne, społeczeństwo trochę bez własności prywatnej, no ale to dość ciekawe, analiza społeczna. Na tym polega właśnie fantastyka i w ogóle to jest istota dobrej fantastyki naukowej, że autor tworzy jakiś nieistniejący świat i próbuje rozgryźć reguły, które nim rządzą. Tworzy część tych reguł, a potem rozważa to, co by było, gdyby te reguły obowiązywały, kiedy one by się załamały, co z nich wynika, jakie inne rzeczy narosłyby w tym świecie, gdyby te reguły były przestrzegane, no albo właśnie łamane. To jest bardzo też ciekawe, bo ta powieść wyznacza też taki dość charakterystyczny kierunek polskiej fantastyki, czyli właśnie rozważania społeczne. Nie tylko cudowny wynalazek, czyli jest jakiś szalony profesor i coś tam wymyśla i z tego coś wynika, tylko jak działa społeczeństwo. To oczywiście związane z historią Polski, która przez ostatnie 250 lat przechodziła przez różne trudne momenty i ten aspekt społeczny był zawsze bardzo ważny. I to też można powiedzieć, że ta historia przewalająca się przez życie naszych przodków i przez ich ziemię również wyznacza pewne rytmy w historii polskiej fantastyki. No, zaczął to Krasicki w tymże roku 1776. Chwilę potem ukazała się na przykład pierwsza polska powieść o tym, że na Księżyc w balonie leci główny bohater. No ale potem przyszły zabory i polscy pisarze zajęli się raczej dbaniem o utrzymanie tożsamości narodowej, sięgnęli do polskiej mitologii, baśni, Dziady Mickiewicza wspomnę tutaj tylko, choć sam Mickiewicz napisał również niezachowaną niestety książkę Opowieści o przyszłości, w której projektował przyszłe społeczeństwa science fiction z szybko poruszającymi się maszynami latającymi, z organizacją społeczną taką przyszłością. To te fragmenty, które się zachowały, są mega interesujące. Mickiewicz nieznany, myślę, większości z was.
1: Ale co też ten sieknął to na przykład wierszem?
0: Czy? Nie. To była normalnie opisana pewna wizja przyszłej rzeczywistości, bardzo mocno zakorzeniona w technologii. To jest bardzo ciekawe. Totalnie nieznany Mickiewicz. No, ważną książką jest na przykład powieść Lalka. Uważam, że jedna z najlepszych powieści w historii polskiej literatury, która przecież ma ten wątek szalonego naukowca, profesora Geista. Jest to jak najbardziej klasyczny wątek science fiction. Pod koniec lat tego XIX wieku do Polski zaczęły spływać powieści Iverna i Wellsa potem, przy czym Verna czytywali także Polacy w oryginale, bo wtedy wykształceni ludzie znali francuski, więc tak, mogli go sobie czytać po francusku. I tam jest bardzo ciekawe. Nie chcę tutaj was zanudzać, szanowni czytelnicy, zostawimy sobie drugą połowę, może na drugie wejście tej opowieści, ale dobre tylko do I wojny światowej. Pod koniec XIX wieku zaczął się mega ciekawy czas, kiedy zaczęło się świadome pisanie fantastyki w Polsce. Znaczy byli autorzy, którzy zaczynali rozważać, czym jest fantazjowanie, czym jest... Oni tego nie nazywali jeszcze fantastyką naukową, ale taka technologiczna fantastyka. No i takim szczytowym osiągnięciem tego okresu jest Trylogia Księżycowa Jerzego Żuławskiego, Na Srebrnym Globie, czyli powieść o podróży na Księżyc i życiu, zakładaniu kolonii na drugiej stronie Księżyca. Powieść Zwycięzca. Mamy tam opisanych i obcych szernów, i cywilizację, która powstała na Księżycu, i wielki konflikt tych cywilizacji. Moim zdaniem to dzisiaj świetnie czytająca się powieść science fiction, i gdyby to nie była Polska z jej przyszłymi perypetiami, to uważam, że z tego Zwyciężonego powstałyby już wielkie uniwersa w historii polskiej fantasy z komiksami, gry.

grami i tak dalej. No trzecia powieść, Stara Ziemia Żuławskiego, taka dystopia właśnie już o powrocie tych ludzi z Księżyca, przynajmniej niektórych, na Ziemię. Jerzy Żuławski zmarł na tyfus tam bodajże w 1915 roku, więc nie kontynuował, nie rozwijał tych wątków. Znowu, historia przewaliła się przez to, ale trylogia księżycowa jest absolutnie na skalę światową pionierską, na bardzo wysokim poziomie napisaną prozą fantastyczno-naukową. Oczywiście dziś czyta się ją czując, że tam ona lekko trąci myszką, no bo to jest jednak sprzed 100 lat wizja, ale jak czytacie opisy podróży przez Księżyc, mimo że tworzył je facet, który nie widział nawet zdjęć z Księżyca, albo nikt jeszcze na nim nie lądował, opisał to niesamowicie, a ten drugi tom, super przygoda. Więc to jest taki pionierski okres polskiej fantastyki, od tego Krasickiego do Żuławskiego, moim zdaniem, który otworzył cały gatunek w Polsce.

0: 23 minuty temu minęła 23, a jednak pomimo wcześniejszych zapowiedzi udało mi się zdobyć drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. W związku z powyższym wracamy do Tomka Kołodziejczaka.
1: Ten Żuławski jest bardzo ważny, ponieważ Stanisław Lem, czyli bez wątpienia największa gwiazda w historii polskiej science fiction, przyznawał się wielokrotnie do swojej miłości do Żuławskiego. Znaczy Stanisław Lem jako nastolatek zaczytywał się Żuławskim. Można by postawić taką tezę, że być może bez Żuławskiego nie mielibyśmy Lema, a bez Lema nie mielibyśmy całego ciągu tej palety pisarzy i tego, czym polska fantastyka naukowa stała się już w latach 60., 70. XX wieku, o czym za chwilę. No więc Żuławski zmarł niestety w 1915 roku, skończyła się pierwsza wojna światowa, do Polski przyszła niepodległość, wybuchł rynek wydawniczy i w Polsce w okresie międzywojennym ukazywało się mnóstwo, naprawdę mnóstwo prozy fantastycznej, z której większość dziś nie nadaje się już do czytania, trzeba to powiedzieć, ale było tych książek bardzo wiele. Nie ukształtował się jeszcze gatunek, znaczy nie było specjalistycznych serii, nie było specjalistycznych pism, te powieści, a to o podróżach w czasie, a to na przykład bardzo popularny motyw o inwazji Sowietów czy też Chińczyków na Polskę, powstrzymanych przez dzielnych polskich żołnierzy i naukowców. A to o cudownych odkryciach polskich naukowców, które wpływały na przyszłe wydarzenia i tworzyły super sensacyjne historie. Na przykład Telewizor Orkisza, to jest taka powieść, która opowiada o tym, jak polscy naukowcy wymyślili, słuchajcie, takie oto urządzenie do przesyłania obrazu na odległość.
0: Super.
1: No, ale źli chińscy szpiedzy chcieli im to wykraść i porwali tam stosowne osoby. Jest cała sensacyjna historia, jak z Ladlama, o tym właśnie, jak ten wynalazek powstał i jak próbowano go utrzymać dla państwa polskiego. Musicie pamiętać, że przed wojną, w okresie międzywojennym, Polacy nie byli zakompleksionymi, mam wrażenie, czasami Polakami dzisiejszymi. To byli ludzie, którzy odzyskali niepodległość swojego państwa po 123 latach
0: nie
1: niewoli.
0: Nie byli nigdy na kolanach.
1: I oni się podnieśli z kolan. Tak, oni się podnieśli z kolan, pokonali Sowietów, pokonali Niemców i to ich myślenie, moim zdaniem, fantastyczne i fenomenalne w wielu tych książkach się znalazło. Aczkolwiek pojawiały się tam na przykład też pierwsze polskie powieści alternatywy historycznej. Czyli na przykład ukazała się wtedy pierwsza powieść, która analizowała, co by było, gdyby Sowieci wygrali Bitwę Warszawską i gdyby komuniści zajęli Polskę już wtedy. No i domyślcie się, łapanki na ulicach, wywożenie ludzi na Syberię, więzienia, w których patriotom strzela się w tył głowy. To opisał facet w okresie międzywojennym, analizując komunę sowiecką i analizując to, co działoby się w Polsce, gdyby Sowieci wygrali w 1920 roku. Ale było też tam mnóstwo fantastyki przygodowej, młodzieżowej. Bardzo, bardzo to bujny okres, który znowu został zniszczony przez nawałnicę historyczną. Przyszedł Niemiec, przyszedł Rosjanin, te książki spalono, szacuje się, że spłonęło około 80% polskich przedwojennych księgozbiorów w czasie II wojny światowej. Autorzy zabici, wygnani na emigrację, niektórzy zakazani, po wojnie Sowieci dokończyli dzieła, więc to znowu gdzieś tam zniknęło, części z nich nie wznawiano po wojnie. Ale ten ruch po wojnie zaczął się znowu bardzo szybko, a to dlatego, że Sowieci, którzy okupowali wtedy w Polsce, sami dość dużo inwestowali w fantastykę naukową, ponieważ oni chcieli wychować inżynierów, potrzebowali techniki. Przed wyścig kosmiczny z Amerykanami, prawda? I tutaj Rosjanie byli całkiem nieźli. Co za tym idzie, fantastyka naukowa była w samych Sowietach promowana i w Polsce również. Już pod koniec lat 40. zaczęła się ukazywać pierwsza seria fantastyki naukowej. W Polsce wydawało ją zresztą ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej. To bardzo ciekawe. Wydawali tam głównie sowieckich pisarzy, tu głównie o szpiegach z Ameryki, którzy tam jakieś cudowne radzieckie wynalazki chcą ukraść, albo o wyprawach dzielnych sowieckich kosmonautów na obce planety, ale to zaczęło docierać. Bardzo ważne, w 1955-1956 roku zaczął działać pierwszy regularny dostarczyciel polskiej fantastyki naukowej, pismo Młody Technik, adresowane właśnie do młodych ludzi zafascynowanych techniką, stworzyło dział i co miesiąc ukazywało się polskie opowiadanie fantastyczno-naukowe w tej gazecie, a w 1957 roku ukazał się pierwszy zbiór opowiadań amerykańskich autorów. Rakietowe szlaki, bardzo słynna, taka kultowa w swoim czasie antologia, gdzie znalazły się opowiadania najbardziej znanych amerykańskich autorów. No i po tej odwilży październikowej polska fantastyka załapała oddech. Lem zaczął wydawać masowo swoje książki, genialne i wspaniałe. Docierało do Polski bardzo dużo także dobrej radzieckiej fantastyki. Jako dzieciak zaczytywałem się Bołyczowem czy Strugackimi. To światowej klasy fantastyka. Mnóstwo polskich autorów, wśród których pewnie najbardziej znany do dzisiaj jest Janusz Zajdel z wieloma dobrymi opowiadaniami, ale także z powieściami takimi jak Animes Inferior, Paradyzja, Wyjście z cienia, Cała prawda o planecie Xi, ale też mnóstwo innych pisarzy, Krzysztof Boruń, Wiktor Żwikiewicz, Julia Nidecka, Edmund Wnuk-Lipiński, Bogdan Petecki, autorzy, którzy pisali i drukowali w latach 60-tych, 70-tych. W roku 1982 pismo Fantastyka, największe pismo science fiction w owym czasie na świecie być może. Ono sprzedawało i po 200 tysięcy egzemplarzy z numeru. Tam wtedy wejście na rynek literatury fantasy, pojawienie się całej fali nowych autorów z Andrzejem Sapkowskim na czele. Także w fantastyce debiutował Jacek Dukaj, czyli ci autorzy, którzy zaczęli kształtować rynek polskiej fantastyki już po roku 89. Ja debiutowałem w 85. Wielu moich kolegów autorów do dziś funkcjonujących na rynku fantastyki, takich jak Jarek Grzędowicz, Jacek Piekara, Rafał Ziemkiewicz, potem Jacek Komuda, wielu, wielu innych z tymi dwoma wielkimi nazwiskami, Andrzej Sapkowski i Jacek Dukaj. No i po 89 roku bardzo streszczam wam historię polskiej fantastyki. Otwarcie, nowe wydawnictwa, nowi pisarze, nowe książki, nowe pisma. Mnóstwo tego się działo i dzieje się do dzisiaj. Polska fantastyka to bardzo żwawy, dynamiczny obszar polskiej literatury, mocny i fantasy. Bardzo dużo pań w tej chwili, te czasy science fiction to jednak czasy raczej facetów. W tej chwili mnóstwo kobiet piszących częściej fantasy, bardzo często taką słowiańską fantasy, dużo romantazy, ale także wielu nowych autorów piszących twardą fantastykę naukową, plus takie dziadki jak ja, których książki są wznawiane i omawiane. Także od tego biskupa Krasickiego w pradawnych czasach do 250 lat temu, do współczesnego obfitego rynku z pismem Nowa Fantastyka, która wciąż się utrzymuje i funkcjonuje z mnóstwem fanzinów, oczywiście w tym z tym życiem w sieci, z życiem elektronicznym, z wielkimi konwentami, niedługo Pyrkon, czyli taki konwent popkulturowy, ale także na przykład z konwentami takimi jak Sedeńkon, mniejszy konwent adresowany właśnie do miłośników literatury. One wkrótce, na obu z nich będę, jeśli ktoś by się tam wybierał, to możemy tam się spotkać. To się odbywa. To no, proszę, wszystko to dzięki biskupowi Krasickiemu.
0: A czy ktoś kiedykolwiek u nas spróbował to wszystko zebrać do kupy i przedstawić w jakiejś skróconej formie historycznej, czy to w książce, czy w powieści, czy w komiksie?
1: Ukazało się sporo książek i ukazuje się sporo książek o historii polskiej fantastyki. Oczywiście one raczej w obiegu takim naukowym czy popularno-naukowym. Nie ma, wydaje mi się, w tej chwili porządnej książki popularno-naukowej, takiej żwawo napisanej historii fantastyki na rynku. Mogę was odesłać do komiksu, który kiedyś wydałem, komiksu o historii światowej science fiction, w którym to komiksie na końcu napisałem posłowie, przepraszam, że odsyłam sam do siebie, i w tym posłowiu omawiam nieco szerzej to streściłem troszeczkę tutaj w audycji, czyli opowiadam o tej historii polskiej fantastyki. W sieci znajdziecie także nagranie na kanale Piotr Gociek Zaprasza, w którym z Piotrem dłużej, bo gdzieś z półtorej godziny opowiadamy sobie właśnie o tej historii polskiej fantastyki, jeśli kogoś to interesuje. No i tyle. Czytajcie polską fantastykę, bo jest bardzo różnorodna i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. A oczywiście tych, którzy lubią SF, space operę oraz mnie, zachęcam do sięgnięcia po Dominium Solarne, czyli no, po moje powieści.

autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Man.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nazywam się Marzena Sowa, jestem scenarzystką komiksową mieszkającą w Brukseli. Mam przed sobą tutaj pierwszy makaka z sutkiem, któremu chyba jest trochę zimno. I napis jest makakofonia, baby have fun.

0: A jak to wyglądało na przestrzeni dziejów? Chodzi mi o to, jak jeszcze byliśmy w komunie zagęszczeni. Jak się wtedy odnoszono do autorów tworzących fantastykę?
1: Na dwoje babka wróżyła. Znaczy, z jednej strony wydawnictwa lubiły wydawać fantastykę, bo ona się sprzedawała. Dziesiątki tysięcy egzemplarzy danego tytułu.
0: Była odległa od historii, która się dzieje naprawdę.
1: To jest moim zdaniem jeden z powodów, dla których w PRL-owskiej Polsce bardzo mocna była fantastyka, a kryminał, jakkolwiek istniała tak zwana powieść milicyjna, czy horror na przykład z obszaru fantastyki, rozwijał się słabo. Albowiem w kryminale czy w horrorze bazą dobrej opowieści jest opis realności, który ludzie utożsamiają z tym, co mają za oknem. Tymczasem w PRL-u nie można było pisać o tym, jak naprawdę jest.
0: O tym, co jest za oknem, tak.
1: A zatem trudno było tam osadzać akcje dobrych fabuł kryminalnych czy grozy. Natomiast fantastyka naukowa była literaturą teoretycznie oderwaną od rzeczywistości. Oczywiście polscy pisarze wykorzystali ją do alegorii rzeczywistości. Takie było pisarstwo Zajdla, czy samego Stanisława Lema, czy bardzo wielu innych autorów. Ta fantastyka socjologiczna, o której mówiłem na początku, że nawet ten Krasicki trochę ją zaczął, to był właśnie bardzo silny nurt w PRL-u, bo tam pod płaszczykiem fantastyki można było opowiadać o społeczeństwach pod okupacją, o społeczeństwach, których nie ma wolności, o społeczeństwach biednych. No, cała ta twórczość Zajdla jest rozpatrywaniem takich wątków, ale przecież nie tylko on to robił. I ci cenzorzy albo na to przymykali oko, bo to byli inteligentni ludzie zazwyczaj, przymykali na to oko i puszczali to troszkę jak muzykę rockową w Jarocinie. Niech tam się wyszumią, to nie będą szumieć gdzie indziej. Albo może, jak który był nieinteligentny, to i tego nie kumał. Bardzo ciekawe jest to, że niektóre powieści braci Strugackich i Kiryła Bułyczowa, genialnych sowieckich pisarzy, ukazały się najpierw w Polsce, a dopiero potem w Sowietach. A jeśli w Sowietach, to gdzieś tam w jakimś zabajkalskim, malutkim wydawnictwie. Albo w Polsce ukazywały się w wersjach pełniejszych niż pocięte bardzo wersje sowieckie. Mi jedno opowiadanie zdjęła cenzura, nie są to kombatanckie wspomnienia, tylko taki jest fakt. Po prostu króciutkie opowiadanie o tym, że taki obserwator, szpicel obserwuje buntujących się robotników i wysyła raport, jeszcze nagrany na kasecie wideo, bo to te czasy były nagrane na kasecie wideo gdzieś tam, ale taki ma wniosek, że oni bez sensu, że się buntują, przecież cała ta robota jest im niepotrzebna, system karmi ich, żeby się nie buntowali, a ta robota jest po to, żeby no, tam mieli się czym zająć. No i taki zadowolony i tą kasetę wysyła do swojego szefa, ten szef bierze tę kasetę i też ją mieli, bo no, ci cenzorzy też tam są po to, żeby się nie buntowali, żeby mieli coś do roboty. I to króciutkie opowiadanko
0: zmielono.
1: Zatrzymała raz cenzura w jednym piśmie, a w drugim je po dwóch latach zgodziła się wydrukować, więc tak to działało wtedy. No ale to powtórzę drobiazg tutaj, że żadnego kombatanstwa. Natomiast to była bardzo ciekawa literatura i wiesz, to była kolorowa literatura. Nie było w kinie dużo filmów, nie było za dużo komiksów, świat był raczej szary, a fantastyka z tymi wizjami światów, z obcymi, z wielkim kosmosem, z rakietami. Także ta fantastyka, która w nielicznych tomach, ale jednak starannie dzięki temu przebranych z zachodu do nas docierała. Pisarstwo Asimowa, Oldisa, Bradburego, Philipa Dicka. Ściągano tu najlepsze powieści, bo nie było dewiz na kupowanie masowo ich powieści, więc ci, którzy selekcjonowali, na przykład Lech Jęczmych, taka bardzo znana figura i twórca antologii Kroki w Nieznane, kultowej wtedy, on ściągał to, co było super. Myśmy żyli w przekonaniu, że cała amerykańska fantastyka jest świetna. Jak w 1989 roku zaczęto tłumaczyć wszystko i na potęgę, zresztą to był czas, gdy zalano rynek tymi tłumaczeniami, gdy polscy autorzy naprawdę nie mieli łatwego kawałka chleba, no bo wiesz, moja debiutancka książka wyszła w roku 1990, napisana przez 18 czy 19-latka i ona na rynku konkurowała z 8 nowymi powieściami Dicka, wydanymi w ciągu ostatniego kwartału, 4 Le Guin, 2 Bradburymi i 68 powieściami innych zachodnich autorów, na których książki ludzie czekali. Ja tam Tomasz Kołodziejczak, Roszatu, taką powieść napisałem. No to nie były to łatwe czasy. Jakoś się udało to przełamać. Tam Andrzej Sapkowski był takim lodołamaczem wtedy. Jego książki zaczęły się dobrze odnajdować na półkach. Potem pojawiło się wydawnictwo Fabryka Słów, najpierw Supernowa, które przywróciło tę polską fantastykę do świadomości czytelników. No ale Tak, bardzo wielu autorów tych starych, tych piszących w latach 60. i 70. nie dostosowało się do nowego rynku i praktycznie po 89. z niego zniknęło. Czasami dlatego, że ich proza się zestarzała, a czasami dlatego, że no po prostu nie mieli szans konkurować. Stąd jestem ciekaw, jak teraz po 30 latach nowi czytelnicy odczytają te moje książki, które były też pisane w innych okolicznościach, w szczególności technologicznych. No 30 lat temu w Polsce nie było chyba jeszcze internetu.
0: No, benowank nie było.
1: Komóreczki to chyba też jeszcze nie, więc to jest taka SF sprzed tej rewolucji technologicznej, która weszła do rzeczywistości. Ciekawą przemianę też przeżyła literatura fantasy, która w PRL-u nie była super popularna. Wprawdzie pierwsze wydanie Tolkiena to jeszcze lata 60., ale nikt go jakoś wtedy nie czytał. I dopiero nowe wydanie Władcy Pierścieni z początku lat 80., wtedy też wydano pierwszą powieść Le Guin, Czarnoksiężnika z archipelagu. Fantastyka zaczęła drukować dużo fantasy. Pojawili się polscy autorzy, oprócz Andrzeja Sapkowskiego, na przykład Felix Kress, nieżyjący niestety mój serdeczny kolega. Tego rodzaju literatura tutaj się pojawiła, no a po 89 również dołączyła do tego groza, ponieważ wreszcie można było umieszczać fabułę w realnej Polsce. To myślę jest też taka cecha polskiej fantastyki po 89 roku, że polscy autorzy wrócili do Polski. To nie oznacza, że akcja części książek, na przykład moich, nie dzieje się gdzieś w odległej galaktyce, czy w innym zupełnie wymyślonym świecie fantasy, ale mnóstwo powieści, grozy, fantasy czy science fiction opowiadanych jest tu i teraz. No, cykl Andrzeja Pilipiuka, bardzo popularne książki właśnie z obszaru takiego weird fiction, Wojciecha Guni, mnóstwo fantastyki stąd i tutaj. Kosmici nie muszą atakować Nowego Jorku, mogą atakować Warszawę, czary mogą pojawiać się, nie muszą się pojawiać w Paryżu, tylko mogą się pojawić w Lublinie, czy w Słupsku, i tak dalej, i tak dalej.

I to była Makakofonia Baby Have Fun. Przygotował, poprowadził, zrealizował Piotr Makak Szarłacki. Kto jeszcze nie jest w Gdańsku, ten popełnia błąd. Zapraszamy serdecznie. Mystic Festival, festiwal trwa, rozwija się, będzie cudownie. Jeżeli nie macie biletów, nie przejmujcie się. Będzie można je kupić tutaj, na miejscu. Podejrzewam, jakiś konik zawsze się trafi. Zanim się rozstaniemy, mam dla Państwa bardzo uprzejmą prośbę, abyście byli tak mili i wraz ze mną wykonali pieśń kończącą. Ona ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.